0: Radio Centrum.
1: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

Simple Minds i She's a River na 98 i 2 FM. Moi drodzy, rozpoczynamy właśnie audycję Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Piechota i przychodzę tutaj z pomocą, żeby was rozbudzić. Także już jest Chevelle z kawałkiem The Clincher.

Fields. Kawałkiem jeszcze będzie przepięknie na antenie Akademickiego Radia Centrum. No moi drodzy, powiem wam, że dzisiaj to będzie upalnie i to bardzo. Ma być chyba jeden z najgorętszych dni w tym roku, także uważajcie na siebie, bo to naprawdę jest bardzo ważne. Wszyscy to i tak powtarzają, ale ja powiem to jeszcze raz. Smarujcie się kremem z filtrem, pijcie dużo wody. Jeżeli nie musicie, to nie stójcie w słońcu, bo naprawdę dzisiaj będzie 38 stopni, a temperatura odczuwalna to będzie ponad 40 stopni Celsjusza. Także nawadniamy się dzisiaj i słuchamy najlepszej muzyki. Teraz lekki powrót do lat 80. Motley Crue już teraz w waszych głośnikach.

Radia Centrum. Przyjemny wakacyjny kawałek. A my na zegarach mamy już 23 minuty po godzinie 7, także to pora na przegląd naszych lokalnych mediów. No i co tutaj udało mi się dla Was dzisiaj znaleźć, moi drodzy? Już Wam opowiadam. Najpierw na stronie Dziennika Wschodniego mamy ten mniej przyjemny artykuł, nazywa się on tak, taki jest tytuł. Uwaga, pasażerowie, w czwartek zmiany w kursowaniu autobusów przez remont Alei Kraśnickiej. No i właśnie w związku z następnym etapem prac drogowych na Alei Kraśnickiej w rejonie ulicy Wróblej czasowo zmieniają się trasy kilku linii autobusowych i będą objazdy jutro od godziny 5 rano do 19.15. Moi drodzy, autobusy linii 14, 26, 45 i 303 jadące w kierunku pętli Węglin-Wróbla będą kończyły kursy wcześniej na przystanku Węglinek 02, który jest na żądanie, a w przeciwnym kierunku będą rozpoczynały trasę dopiero z przystanku Gęsia 02. Potem pojadą przez Jana Pawła II, a następnie wrócą na swoje standardowe trasy. Także, moi drodzy, jeżeli akurat mieszkacie w tamtej okolicy, to raczej radzałabym sprawdzać, co dokładnie się dzieje, bo właśnie kilka z tych linii autobusowych będzie zmienione. No a na innej stronie, na stronie Kuriera Lubelskiego, mamy taki artykuł. Kultowe Faith No More wystąpi w Lublinie? Taki pomysł ma jeden z radnych. A co? No to ratusz, moi drodzy. Uwaga, uwaga, bardzo możliwe, że właśnie ten wspaniały amerykański zespół zagra na naszej Motor Lublin arenie. Bo stwierdzili, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby więcej ludzi usłyszało o Lublinie, że mamy takie miejsce, a nie używamy go do takich rzeczy, także może Faith No More pojawi się rzeczywiście w naszym mieście. Wtedy na pewno przyjechałoby dużo ludzi. Ja widziałam ich raz na żywo jakiś czas temu na Mystic Festiwalu i są cudowni i tam też było sporo osób, także może Lublin będzie taką, wiecie, kolejną łodzią, gdzie co chwilę pojawiają się jakieś koncerty. Zobaczymy. Zobaczymy, jak poradzi sobie nasza arena, a teraz wracamy do muzyki Puddle of Mud w waszych głośnikach z kawałkiem Give Me Shelter.

0: 7.33 na naszych zegarach. Sprawdźmy, co dzieje się na lubelskich drogach. Moimi nie ma tragedii, ale bywało też lepiej. Aleje Racowickie lekko zakorkowane, krakowskie przedmieście jeszcze przejezdne, Wileńska, Głęboka i Kraśnicka. Tam możecie postać chwilę dłużej z tego, co widzę. Podobnie 3 maja, no i oczywiście Aleja Kraśnicka. Nieważne, czy chodzi tutaj o ten moment przy Jana Pawła II, czy przy Głębokiej. Postoicie jednak na Alei Kraśnickiej dłużej, bo są tam w tym momencie remonty. Patrząc dalej, jeszcze Prusa i Obywatelska, tutaj dzieje się coś więcej, i Jaczewskiego. Jeżeli wiecie jednak coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na dworze. W tym momencie mamy 23 stopnie i temperatura odczuwalna to również 23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1014 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny. Jakość powietrza jest umiarkowana, a temperatura, uwaga, uwaga, wzrośnie dziś nawet do 38 stopni.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Casey Chiefs i Never Miss a Beat na 98.2 FM. No i ja przypominam wam, moi drodzy, że jeżeli chcielibyście zaparkować gdzieś w okolicach zamku, no to plac zamkowy aktualnie jest zamknięty. Nie można tam parkować. Jeżeli tam zaparkujecie, no to Straż Miejska odholuje wam samochód i będziecie potem musieli się z nimi umawiać na spotkanie, żeby auto odebrać, oczywiście za zapłatą. Także plac zamkowy do, z tego co pamiętam, 12 sierpnia jest zamknięty, bo 8 sierpnia będzie u nas impreza. Lato z radiem i Telewizją Polską odbędzie się właśnie pod zamkiem w Lublinie. Będzie dużo różnych wydarzeń, będą też koncerty. Zagra Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, będzie Golec Orkiestra, będzie Kaja Justyna Steczkowska, Kasia Kowalska, Grzegorz Chyzy, Sarsa, Skolim, Smolasty Stachurski, Wiki Gabor i KSU. Także, moi drodzy, dla każdego coś innego, każdy znajdzie coś dla siebie, ale pamiętajcie, żebyście potem nie musieli szukać samochodu ze Strażą Miejską, że aktualnie pod zamkiem nie parkujemy.

Boy Shinedown dali do pieca 45 na 98 i 2 FM. Moi drodzy, rozpoczynamy właśnie kolejną godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry, także wstajemy, rozbudzamy się, świeci słońce. Dzisiaj może nawet trochę za mocno, także pamiętajcie o tym, żeby być w cieniu albo założyć przynajmniej czapkę z daszkiem i zero bluz dzisiaj, bo naprawdę ugotujemy się wszyscy. A teraz przechodzimy do takiej muzyki bardziej właśnie powiedziałabym wakacyjnej. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, już nie mogę się doczekać, żeby to usłyszeć. Falls z kawałkiem Inhaler w waszych głośnikach. Wydaje mi się, że to idealne właśnie na taką pogodę.

0: Reklama.
1: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.

Scorpions i Blackout na 98,2 FM, moi drodzy. No właśnie, tak samo przejmujące jak ta piosenka wiadomości i ja mam dla was, bo uwaga, był ostatnio wywiad z Sharon Osbourne, czyli z żoną króla, księcia ciemności i uwaga, uwaga, będzie jednak ten film Back to the Beginning, który jest nagraniem z koncertu pożegnalnego z jego Osborna. Ten taki wielki koncert, gdzie było bardzo dużo najlepszych muzyków, jeżeli chodzi o muzykę metalową i rockową z całego świata. No i miał on wyjść jeszcze na początku tego roku, ale jak wiemy, do tej pory nie wyszedł. Aczkolwiek w wywiadzie z Metal Hammerem Sharon Osbourne powiedziała, że film jest już gotowy i będzie miał swoją premierę jeszcze w 2026 roku, także mamy na co czekać. I rozmawiali też o tym, że Ozzfest, czyli festiwal, który Ozzy organizował, będzie się odbywał. Na razie są rozmowy, ale w 2027 roku, czyli w przyszłym roku, ma on odbyć się w Villa Park w Birmingham, czyli w miejscu, gdzie właśnie Ozzy miał zagrać swój ostatni koncert. No i moi drodzy, nie ma co, tylko trzeba się cieszyć i chyba posłuchać po prostu, co Książę Ciemności tworzył, a już niedługo będziemy mogli obejrzeć wszystko w kinach. Także mają być tam nie tylko nagrania z koncertu, ale też z zaplecza. Także czekamy, czekamy.

Fountains DC z kawałkiem Favorite. Jedna chyba z najładniejszych piosenek, jaka w ostatnim czasie wyszła w ogóle na świecie. Przyjemny kawałek, idealnie pasujący do takiego siedzenia sobie na zewnątrz, właśnie pod chmurką, pod drzewem. No i moi drodzy, idealnie się składa, bo w Lublinie, nie wiem czy wiecie, ale mamy coś takiego jak śniadanie na tytoniach. I jest to sobotni targ śniadaniowy pod chmurką właśnie i odbywa się on w każdą sobotę od 10 do 14 na skwerku na Tytoniach przy ulicy Wrotkowej 2. No i tam właśnie można znaleźć jakieś świeże potrawy, lokalne smakołyki, jest bardzo dużo fajnych rzeczy, można się rozłożyć na kocyku, właśnie jest jakaś strefa chilloutu, są różne warsztaty dla dzieci, dla całych rodzin tak naprawdę. Także jeżeli nie macie planów na sobotę, chcielibyście spędzić to jakoś fajnie, przyjemnie, rodzinnie, zjeść coś dobrego, no to wydaje mi się, że to jest idealne rozwiązanie w naszym mieście. I najlepsze jest to, że to się odbywa po prostu co tydzień, więc jeżeli nie możecie w tym tygodniu, to możecie równie dobrze w następnym.

0: 32 minuty po godzinie 8. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Kochani, Wojciechowska lekko zakorkowana. W okolice ronda na Bohaterów Monte Cassino. Tam również postoicie chwilę dłużej. Tak samo Zana i Mełgiewska przy Gospodarczej. Patrząc dalej, turystyczna w stronę Grafa. Tam możecie postać teraz również trochę dłużej. Aleja Kraśnicka oczywiście przy Jana Pawła II i przy Głębokiej. Tam jest spory korek przez remonty. Patrząc dalej, Unii Lubelskiej taka sama sytuacja. Postoicie chwilę dłużej. Jaczewskiego, tam robi się coraz więcej aut. Tak samo Krakowskie Przedmieście. No i Aleje Racowickie standardowo z Okopową i ulicą 3 Maja. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Sprawdźmy sobie jeszcze prognozę pogody. W tym momencie temperatura wynosi 27 stopni, a to odczuwalna to 28 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny. Jakość powietrza jest umiarkowana, a temperatura po południu wzrośnie do 38 stopni.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

Ach, cóż za utwór, klasyka, Limp Bizkit i Rollin' na 98.2 FM. Moi drodzy, my rozmawialiśmy sobie wcześniej o tym, że istnieje szansa na to, że Faith No More zagrają w Lublinie na naszej arenie Motor. No i teraz mam takie pytanie. Posłucham teraz tego Limp Bizkit i w sumie się zastanawiam, jakie inne zespoły chcielibyście usłyszeć w naszym mieście, jeżeli moglibyśmy organizować właśnie takie wielkie, gigantyczne koncerty. No to poza Faith No More, kogo chcielibyście zobaczyć w naszym mieście na Motor Arenie Lublin? Czekam na wasze smsy 515-515-982. Jedną z moich propozycji na pewno byłby Pearl Jam. Jest to pewnie trudniejsze do wykonania, ale czekam na wasze propozycje. 515-515-982. Kogo wy chcielibyście zobaczyć na naszej arenie w Lublinie?

Na zegarach 8.43, także moi drodzy, przechodzimy do naszej dzisiejszej porannej imprezy FM, co będzie się działo niedługo w naszym mieście i w naszym kraju ogólnie, jeżeli chodzi o koncerty i eventy muzyczne. Ailstorm zagra już 11 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt. Jeżeli chcecie posłuchać sobie Piratów, no to tego lata powrócą właśnie do Polski na 3 koncerty i wystąpią m.in. właśnie w Lublinie 11 sierpnia, także można pójść na cudowny koncert i napić się wiadomo czego, jak nazwa wskazuje. Kolejny koncert, który również odbędzie się w Fabryce Kultury Zgrzyt, to koncert zespołu Soen, którzy jakiś czas temu grali podczas festiwalu Rock the Square w Lublinie. Wystąpią oni 23 sierpnia, także już całkiem niedługo. Przyjeżdżają do nas prosto ze Szwecji, także wydaje mi się, że warto zobaczyć ich na żywo.

No i przechodzimy teraz do koncertów, które już nie będą niestety odbywały się w naszym mieście, ale nadal w naszym kraju, także nie ma co narzekać. Soulfly zagra aż 3 koncerty. 24 w Poznaniu, 25 sierpnia w Warszawie i 26 sierpnia w Krakowie. Także macie 3 dni do wyboru. Poza Soulfly zagra w naszym kraju również Airborne w Krakowie 26 sierpnia. Dwa cudowne zespoły, które moim zdaniem warto obejrzeć, także wybierajcie datę, no i jedźcie na koncert. No i ostatni zespół, o którym musimy po prostu porozmawiać, to jest Fear Factory. I oni również zagrają aż 3 koncerty w naszym kraju. 29 sierpnia w Poznaniu, 30 sierpnia w Krakowie i 31 sierpnia w Warszawie. Także jeżeli jeszcze nigdy nie widzieliście ich na żywo, a macie taką potrzebę, no to widzicie. Te wakacje są po prostu idealne dla ludzi takich jak my, którzy kochają koncerty.

Marilyn Manson i The Fight Song na 98 i 2 FM. Moi drodzy, 5 minut po godzinie 9 rozpoczynamy ostatnią godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota i mam jeszcze dla Was kilka ciekawych informacji, także zostańcie z nami do godziny 10. No a razem ze mną najlepsza muzyka, także już teraz The Offspring w Waszych głośnikach.

Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama. Radio Centrum.

Słyszycie ten kawałek? Właśnie ten, który leci teraz. To. To jest idealna piosenka chyba do wchodzenia po górach. Chodzenia po górach, wchodzenia pod górę w ogóle. I w Puławach będziemy teraz mieli pierwszy puławski festiwal górski. Ahoj przygodo. Uwaga, uwaga, już niedługo, bo 18 i 19 września właśnie w Puławach odbędzie się górski festiwal. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to będą tak, koncerty. Jest wielkim napisem napisane, że będzie zespół Grzane Wino. Także różne spotkania podróżnicze. Przeróżne tutaj są po prostu atrakcje, nie tylko spotkania, wernisaże. Moi drodzy, trzeba chyba pojechać, jeżeli kochacie góry i jesteście takimi zapalnicami, że lubicie się wspinać, no to ahoj przygodo, idealne dla was.

Avatar i Crying Fire na 98 i 2 FM. Mamy 21 minut po godzinie 9, także to pora na przegląd naszych ogólnopolskich mediów. No i co tutaj udało mi się dla was znaleźć dzisiaj, moi drodzy? Same ciekawe rzeczy tak naprawdę. Pierwsza będzie taka chyba bardziej... No dobra, zaczniemy od tego. Uwaga, uwaga. Takiego nieba jeszcze nie widzieliśmy od 27 lat. W 2026 roku zapowiada się niezwykły spektakl. Na stronie Elle właśnie można przeczytać, że miłośnicy nocnego nieba mają powód do radości. W tym roku będzie wyjątkowo spektakularnie. Tak dobrych warunków do obserwacji nie było od lat. Wszystko za sprawą nowiu księżyca, który sprawi, że niebo będzie wyjątkowo ciemne. No i w nocy z 12 na 13 sierpnia będziemy mieli w ogóle noc spadających gwiazd. Najlepsze warunki do obserwacji mają być między pierwszą w nocy a świtem. Także, moi drodzy, podobno już teraz nawet można obserwować gdzieś tam spadające gwiazdy raz na jakiś czas, ale właśnie między 12 a 13 sierpnia wtedy będzie najładniejszy widok. Także trzeba wybrać się gdzieś za miasto, żeby mieć dobre widoki. No i trzeba z tego po prostu korzystać. A drugi artykuł, który dla was znalazłam, mnie bardzo zaciekawił tytuł. Na stronie Rzeczpospolitej mamy taki. Joanna Kulik zagra Britney Spears. Pokazano zdjęcie aktorki w pełnej charakteryzacji. No i okazuje się, że Joanna Kulik właśnie wkrótce pojawi się na ekranach w zupełnie nowej roli. Wcieli się w postać Britney Spears w spektaklu Britney, przygotowanym przez Teatr Telewizji. Produkcja zapowiada, że jest to jeden z najgorętszych tytułów nadchodzącego sezonu, także, moi drodzy, popatrzyłam na to zdjęcie. Zapowiada się ciekawie, także jeżeli chcecie, no to zapraszam was, żebyście sprawdzili, jak to będzie wyglądało. Niestety Britney Spears w mojej tutaj bazie nie posiadam, więc puszczę wam inne klasyki. Led Zeppelin już teraz w waszych głośnikach z kawałkiem Heartbreaker.

Jimi Hendrix i Foxy Lady na 98,2 FM. No i pewna pani też ma teraz lekkie problemy. Mówię tutaj o córce Ozziego Osborna. Kelly Osborne rozstała się niedawno ze swoim partnerem, Sirem Wilsonem, który był w zespole Slipknot. No właśnie, był, bo został z niego wyrzucony. I para aktualnie toczy jakąś bitwę na mediach społecznościowych. Nie jest to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, ale Kelly Osborne tutaj już nawet się nie hamuje, także jej relacje na Instagramie w tym momencie wyglądają jednoznacznie. Pisze, co się dzieje, dlaczego, no i oczywiście możecie to sprawdzić sobie na jej Instagramie, a my teraz posłuchajmy sobie czegoś przyjemniejszego na rozluźnienie atmosfery.

Wokiem Mountain at My Gate na 98,2 FM. Teraz już Metallica, jak słyszycie w tle, także klasyki do samego końca. No moi drodzy, mamy dzisiaj piękną pogodę, trochę może rzeczywiście za gorąco, także dzisiaj na żaden spacer bym raczej nie wychodziła bez czapki z daszkiem i kremu z filtrem, ale pamiętajcie o tym, że dookoła Lublina i w samym Lublinie mamy sporo schronisk, także jak zrobi się trochę chłodniej, to zawsze można z pieskiem wyjść na spacer. Ruch to zdrowie, a pieski też będą zawsze przeszczęśliwe, jeżeli pójdziemy do nich i wyjdziemy z nimi nawet na kilkanaście minut przejście po okolicy. Także, moi drodzy, trzeba korzystać z pięknej pogody, dopóki ją mamy. Mogłoby trochę popadać, to prawda, ale na razie cieszmy się z tego, co jest. Metallica, Sad But True, przykre, prawdziwe, ale za to jakie przyjemne. Także dajmy głośniej.

Metallica i Sad But True na antenie Akademickiego Radia Centrum. Moi drodzy, 5 minut do godziny 10:00, to pora, żebym się z wami już pożegnała. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Dziękuję wam bardzo za te 3 ostatnie godziny. No i słuchajcie, słyszymy się już o godzinie 19:00 w audycji Z Roku na Rok. Dzisiaj rok 2010 sobie przypomnimy, także zapraszam bardzo serdecznie w imieniu moim i Jakuba Gryza, a teraz w waszych głośnikach Kult. Także do usłyszenia, papa i miłego dnia. Pijcie dużo wody.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: I'm Dan from Bastille.
0: Tu Radio Centrum.

0: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roku!

0: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
1: Reklama.
2: Najwięcej rocka w mieście!
3: Radio Centrum.

0: Telewizja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu.
0: A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys. Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

never have nothing.

0: Wow!
1: Autopromocja.
2: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
5: Reklama. Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

0: emocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach mamy już godzinę 15, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radiocentrum.
1: 16 dzieci z podejrzeniem zatrucia trafiło do szpitali. O tym za chwilę. Powiemy także o ostatnim dzwonku na dołączenie do grona studentów na UMCS.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: 16 osób trafiło do szpitali. Jest podejrzenie masowego zatrucia pod Tomaszowem Lubelskim. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim, funkcjonariusze zostali wezwani przed godziną 21 do pomocy w jednym z obozów piłki nożnej. Zgłoszenie dotyczyło złego samopoczucia uczestników obozu. W lokalu przebywało łącznie około 50 dzieci. W godzinach wieczornych kilkanaścioro z nich zgłosiło opiekunom dolegliwości zdrowotne, takie jak nudności czy wymioty. Służby medyczne zdecydowały o hospitalizacji 16 dzieci. Ich stan jest stabilny i niezagrażające życiu. O zaistniałej sytuacji poinformowano powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Tomaszowie Lubelskim. Obecnie trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia. Studencie, jeśli miałeś wątpliwości, to ostatni dzwonek. Trwa dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W ofercie uczelni znajduje się blisko 100 kierunków, a na kilkudziesięciu z nich znajdują się wolne miejsca. Na część specjalizacji zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc. W tym przypadku najważniejsza jest kolejność złożenia dokumentów. Jeżeli chodzi o ranking, liczą się wyniki matur. Tam przyjęci zostaną kandydaci z największą liczbą punktów.
2: Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej trwa obecnie dodatkowa rekrutacja na studia. To doskonała okazja dla wszystkich, którzy nie zdążyli zapisać się w pierwszym terminie, zmienili plany lub dopiero teraz podjęli decyzję o kontynuowaniu kształcenia. Kandydaci mogą wybierać spośród bardzo różnorodnych propozycji. Od politologii, socjologii, kreatywności społecznej i edukacji artystycznej, przez biologię, chemię, matematykę, fizykę, aż po archeologię czy geografię.
1: Mówi Katarzyna Skałecka, rzeczniczka prasowa UMCS. Rekrutacja odbywa się poprzez internetowy system kandydatów. Aby wziąć w niej udział, należy się zarejestrować i wypełnić wniosek. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w opisach kierunków w IRK. To są wydarzenia Akademickiego Radiocentrum. Długi ograniczają dostęp do pożyczki. Przedsiębiorcy i konsumenci bardziej obawiają się utraty kredytu niż wstydu. Jak wynika z badania przeprowadzonego dla Krajowego Rejestru Długów, dla badanych większym problemem od reakcji otoczenia jest ograniczony dostęp do zewnętrznego finansowania. Perspektywa wpisu do rejestru wpływa także na kolejność regulowania zobowiązań. 75% przedsiębiorców i 59% konsumentów deklaruje, że motywuje ich do wcześniejszej spłaty należności.
3: PIS do KRD nie służy wyłącznie do mobilizowania dłużnika, gdy termin zapłaty minął. Coraz większe znaczenie ma też sprawdzanie drugiej strony przed zawarciem transakcji lub podpisaniem umowy. Nie po to, by zrezygnować ze współpracy, ale po to, aby dodatkowo zabezpieczyć się przed ewentualnym ryzykiem. Taką formą zabezpieczenia może być chociażby zaliczka, krótszy termin płatności lub odpowiedni limit kredytowy.
1: Mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Firmy wykorzystują KRD przede wszystkim do oceny wiarygodności kontrahentów i ograniczenia ryzyka współpracy z nierzetelnymi płatnikami. Z kolei konsumenci najczęściej sprawdzają, czy ich dane nie zostały wykorzystane do wyłudzenia zobowiązań oraz weryfikują zadłużenie firm przed zawarciem umowy. Obecnie w wykazie figuruje ponad 2 miliony dłużników, których łączne zaległości przekraczają 52 miliardy złotych.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Słuchajcie, 38 stopni na zewnątrz, także nie zapominajcie o piciu wody. Ciśnienie atmosferyczne to 1014 hektopaskali, biometr jest korzystny, no i jakość powietrza również jest dobra.
4: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
5: Tu Radio Centrum.
6: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: Właśnie minęło 5 minut po godzinie 15, no a to oznacza jedno, pora rozpocząć godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radio Centrum. Przed mikrofonem jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Witam Was serdecznie w ten upalny dzień. Zostańcie ze mną koniecznie na antenie.

11 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, przed chwilą rozpoczęliśmy godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i ja zerknęłam sobie do kalendarium muzycznego, słuchajcie. Mamy dzisiaj 5 sierpnia. No i słuchajcie, właśnie dzisiaj wypada nam data, w której świętujemy 60-lecie od wydania albumu Revolver od The Beatles. 7 krążek zespołu, który wydali właśnie zaraz po takim wielkim skandalu, w sumie po tym, jak John Lennon powiedział, że jego zespół jest bardziej popularny niż Jezus nawet. No tutaj niektórzy może się zgodzą, inni się nie zgodzą, my jednak posłuchajmy sobie kawałka właśnie z tego krążka Yellow Submarine już teraz w waszych głośnikach.

Baksana, hadi.

Dziewczyna w kolorze słońca od zespołu Ostatni Dzień Lata. No i słuchajcie, ostatniego dnia lata, no to my na pewno nie mamy. Bardziej lato w pełni z tymi temperaturami na dworze. No i słuchajcie, przed tymi temperaturami ostatnio też pewne zwierzątko próbowało się chyba schować. No bo taka niezwykła sytuacja miała ostatnio miejsce w Świdniku. Otóż na klatce schodowej pojawił się nowy lokator. Trochę taki dziki lokator, no bo był to nietoperz, słuchajcie. Jednak nie pomieszkał tam zbyt długo, no bo z oczywistych powodów zainterweniowała tam Straż Miejska, no dla bezpieczeństwa mieszkańców, więc jeśli mieszkacie w bloku, no to oczywiście uważajcie, czy przypadkiem nie usiedlił się gdzieś tam na klatce schodowej jakiś nowy dziki lokator.

0: A my zerknijmy sobie teraz, jak aktualnie wygląda sytuacja na drogach. Słuchajcie, oczywiście Aleja Kraśnicka w stronę Konopnicy przy wyjeździe z Lublina. Tam pewne utrudnienia na Was czekają ze względu na panujące roboty drogowe. Oczywiście Aleje Racławickie w stronę Sowińskiego, Poniatowskiego oraz w stronę Lipowej. Tam również pewne utrudnienia na Was czekają. Głęboka oraz rondo przy Filaretów i Zana, tam pewne korki się tworzą. Dalej, jeśli chodzi o ronda, no to rondo przy Jana Pawła II, Krochmalnej i Nadbystrzyckiej również stoi zakorkowane. No i oczywiście tutaj okolice Alei Zygmuntowskich, Fabrycznej i Wolskiej, tam pewne utrudnienia również na Was czekają. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie są aktualnie korki, gdzie były jakieś wypadki, gdzie można właśnie na drogach postać, no to oczywiście wysyłajcie swoje SMS-y pod numer 515-515-982, a my przekażemy Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja. Najwięcej roka w mieście.

Chillaw z kawałkiem Warszawa na antenie Akademickiego Radio Centrum. No słuchajcie, my przeniesiemy się jednak do Zwierzyńca, no bo właśnie w Zwierzyńcu odbędzie się tam 27. edycja Letniej Akademii Filmowej, więc jeśli lubicie filmy, jesteście fanatykami filmowymi, no to oczywiście możecie się tam wybrać właśnie do Zwierzyńca. No bo co ciekawego będzie można w Zwierzyńcu zobaczyć? Na pewno retrospektywy poświęcone Marilyn Monroe i Liv Ullmann. Będzie również akcent z Lublina, ponieważ zostanie tam ukazany film o twórczości Józefa Czechowicza. Będziecie mogli zobaczyć też nowy film Pawlikowskiego, czy jeśli są tu jacyś fani horrorów, no to właśnie wieczorne seanse z kultowymi horrorami takimi jak Krzyk czy Krąg. No i to wszystko, tak jak wspominałam wcześniej, właśnie w Zwierzyńcu się odbędzie. A kiedy dokładnie to potrwa, no to właśnie od 9 do 16 września, właśnie wtedy do Zwierzyńca możecie się wybierać.

Już tylko 12 minut zostało nam do godziny 16, no ale słuchajcie, chciałam wam jeszcze powiedzieć w tej godzinie o tym, że właśnie dzisiaj obchodzimy 64. rocznicę śmierci takiej kultowej, ikonicznej postaci na scenie muzyki i takiej scenie filmowej, na jaką była oczywiście Marilyn Monroe. No i takie ciekawe artykuły teraz w sieci można znaleźć, teraz nie o rocznicy jej śmierci, ale bardziej o tym, jak w setną rocznicę w czerwcu pewien artysta chciał oddać jej hołd. No i słuchajcie, nie zgadniecie, co on zrobił. Tak myślę, że teraz do żniw idealnie się to nawiązuje, ponieważ on wykonał gigantyczny portret Marilyn Monroe.

0: Właśnie minęła godzina 16, a to oznacza wydarzenie na antenie Akademickiego Radio Centrum.
1: 8 sierpnia uruchomione zostaną kolejne kursy komunikacji miejskiej. O tym za chwilę. Powiemy także o nierozważnym zachowaniu kierowcy.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Dobra zabawa jest ważna, ale jeszcze ważniejszy jest powrót do domu. 8 sierpnia Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie uruchomi kolejne kursy. W związku z planowanym koncertem plenerowym Lato z Radiem i Telewizją Polską około godziny 22.10 zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii numer 6, 17, 18, 29, 31, 39, 47 i 150 z przystanków Muzeum Narodowe Zamek 1 i Muzeum Narodowe Zamek 2. We wszystkich pojazdach wykonujących dodatkowe kursy obowiązuje taryfa biletowa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Szczegółowa rozpiska odjazdów znajduje się na stronie zdtim.lublin.eu. 31-latek pędził 257 km na godzinę na S17. Brawurą pochwalił się w internecie. W połowie lipca bieżącego roku na jednym z portali społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie. Widać na nim samochód marki Mercedes, który pokonuje trasę S17 w kierunku Bełżca z bardzo dużą prędkością.
2: Na około 30-sekundowym filmiku kierujący rozpędził samochód do 257 km na godzinę, przekraczając tym samym dozwoloną prędkość jazdy aż o 137 km na godzinę. Ustaleniem sprawcy tego wykroczenia zajęli się tomaszowcy policjanci. Analiza zgromadzonych informacji doprowadziła ich do 31-letniego mieszkańca gminy Tarnawatka. Mężczyzna przyznał, że to on kierował Mercedesem i zamieścił filmik.
1: Mówi aspirant Małgorzata Pawłowska, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł, a na jego konto wpłynęło 15 punktów karnych. Policja przypomina, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych, a anonimowość w sieci jest jedynie złudna. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie apeluje o oddawanie krwi. Szczególnie poszukiwani są dawcy o grupach 0RHD-, 0RHD+, ARHD- oraz ARHD+. Centrum zachęca jednak również osoby o pozostałych grupach do przekazania tego cennego daru. Przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym, zjeść lekki posiłek i odpowiednio się nawodnić. Samo pobranie trwa zaledwie kilka minut, a oddana krew może uratować życie nawet kilku osobom. Sierpień zapłonie, ale nie od temperatury. Artyści nowego cyrku na oczach mieszkańców zbudują 8-metrową konstrukcję. Będzie ona kluczowym elementem scenografii plenerowego spektaklu Podróż Sztukmistrza Prolog. Widzowie zobaczą przedstawienie łączące akrobatykę, żonglerkę i ekwilibrystykę. Po zakończeniu widowiska na publiczność będzie czekać wspólna kawa.
3: Widowisko jest stworzone właśnie przez naszą fundację razem z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029 jako takie preludium w ogóle do tego, co ma się odbyć 29 roku, czyli Europejskiej Stolicy Kultury, i promujemy, troszeczkę pokazujemy to, czym dla nas jest ta podróż sztukmistrza. Przybywamy na miejsce ze spektaklem, rozstawiamy się na oczach widowni, stawiamy tą naszą konstrukcję i wciągamy trochę publiczność w świat cyrkowy.
1: Wyjaśnia Daniel Chliwibiuk z Fundacji Sztukmistrze. Najbliższe pokazy spektaklu odbędą się już w ten weekend, 7, 8 i 9 sierpnia na Placu Litewskim oraz Placu Pofarze. Kolejne prezentacje widowiska zaplanowano na 22 i 23 sierpnia. Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 18. Z kolei o godzinie 20.30 lublinianie będą mogli zobaczyć fire show.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach 39 stopni, a odczuwalna to aż 40 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali, przez co biomet jest korzystny, no i jakość powietrza również jest dobra.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 16, a więc rozpoczynamy drugą z dzisiejszych godzin audycji. Godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Koniecznie zostańcie razem ze mną, a już teraz specjalnie dla Was The Cure z kawałkiem Play For Today na naszej antenie.

0: meet you right back. But it will do no good.
1: 11 minut po godzinie 16. Słuchajcie, ja znalazłam właśnie artykuł o wczorajszym pogrzebie Glena Hansarda, członka zespołu The Frames. Słuchajcie, oczywiście na tym pogrzebie właśnie nie mogło zabraknąć takich akcentów muzycznych, no bo słuchajcie, kto tam wystąpił. Oczywiście zaśpiewał Eddie Vedder z Pearl Jam, właśnie ich utwór The Song of Good Hope od zespołu Frames, ale też mogliśmy zobaczyć Bono z U2. Odczytał on tekst swojego kawałka słynnego A Beautiful Day, więc myślę, że to z pewnością była piękna ceremonia. No i my przy U2 również teraz zostaniemy, bo teraz inna piosenka, bo Streets of Dreams już teraz w waszych głośnikach.

Type Negative z kawałkiem I Don't Wanna Be Me na antenie Akademickiego Radiocentrum narobili trochę hałasu. No i jeśli o hałas chodzi, no to też ostatnio narobił wokół siebie go Glenn Hughes, muzyk, który grał w takich zespołach jak Black Sabbath czy Deep Purple. No i okazało się właśnie, dał on komunikat o tym, że przez swoje problemy zdrowotne niestety będzie musiał sobie zrobić przerwę z początku właśnie od koncertowania. Tak na początku 2026 roku zaplanował, jednak ostatecznie postanowił całkiem przejść na emeryturę. Niestety zakończył właśnie swoją drogę muzyczną ze względu na te problemy zdrowotne, także możemy życzyć mu na pewno dużo siły i mocy w tym trudniejszym okresie. No i jeśli o moc chodzi, no to już teraz Power of Trinity już teraz w waszych głośnikach.

0: 16.30 na zegarach, więc sprawdźmy sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na drogach w Lublinie. Klasycznie okolice Głębokiej, Poniatowskiego i Sowińskiego, tutaj pewne utrudnienia się tworzą. Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Alejami Racławickimi, Głęboką, Zana, Bohaterów Monte Cassino oraz w stronę wyjazdu z Lublina w stronę Konopnicy. Tam pewne utrudnienia na Was czekają. Dalej, Aleja Solidarności, tutaj w okolicy Dolnej 3 Maja i Bolesława Prusa, pewne utrudnienia tam się właśnie tworzą, oraz okolice Alei Tysiąclecia obok Galerii Vivo, tam pewne utrudnienia na Was czekają, oraz oczywiście Aleja Unii Lubelskiej, Wolska, Fabryczna i Aleje Zygmuntowskie, w tych okolicach czekają na Was korki. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie aktualnie są jakieś utrudnienia, gdzie były wypadki, gdzie można postać w korkach, no to oczywiście dawajcie znać pod numerem 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu.
2: A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Oczywiście z Markiem Jackowskim. Początkowo grali jako duet M&M, no ale z czasem grupa przekształciła się oczywiście w Manam. Także my teraz sobie posłuchajmy kawałku od Manamu. Szare miraże już teraz w waszych głośnikach.

Już tylko 8 minut zostało nam do godziny 17, więc nasza druga godzina prawie dobiega ku końcowi, ale ja znalazłam jeszcze artykuł, słuchajcie, o tym, że Polak oficjalnie został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Mianowicie Maciej Rutkowski, wielokrotny mistrz windsurfingu, właśnie w ubiegłym roku przepłynął Bałtyk ze Szwecji do Polski żaglówką, no i właśnie pokonał tę trasę w rekordowym czasie 8 godzin i 28 minut. No i właśnie ten rekord został uznany i wpisany do Księgi Guinnessa za najszybsze przepłynięcie Morza Bałtyckiego na desce windsurfingowej. Także myślę, że to była na pewno wspaniała podróż. No a jeśli o podróże chodzi, no to już teraz zespół Journey z kawałkiem Don't Stop Believin' w waszych głośnikach.

0: Właśnie minęła godzina 17, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie akademickiego Radiocentrum.
1: Kierowca zderzył się z kombajnem, o tym za chwilę. Powiemy także o turystycznym wzroście zainteresowania Lublinem.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: 46-letni kierowca zderzył się z kombajnem. Był pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj w godzinach wieczornych na odcinku drogi numer 19 w miejscowości Łukowiec. Ze wstępnych ustaleń lubartowskich funkcjonariuszy wynika, że kierujący autem marki Ford doprowadził do kolizji, próbując wyprzedzić pojazd rolniczy. Na szczęście żaden z uczestników nie odniósł obrażeń.
2: Podczas badania stanu trzeźwości uczestników zdarzenia okazało się, że 46-letni kierowca Forda był w stanie trzeźwości. Alkomat wykazał w jego organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyźnie natychmiast zatrzymano uprawnienia do kierowania, a jego pojazd został odholowany i zabezpieczony na parkingu strzeżonym. Kierujący kombajnem rolniczym był trzeźwy.
1: Mówi młodszy aspirant Marcin Bajon z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. Kierowcy osobówki grozi m.in. kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów i wysokie kary finansowe. Trwający sezon prac polowych wiąże się ze zwiększonym ruchem maszyn rolniczych na drogach. Każdy manewr ich wyprzedzania wymaga od kierowców szczególnej koncentracji, ostrożności i bezwzględnej trzeźwości. Turyści coraz częściej wybierają Lublin. W okresie od stycznia do czerwca do miasta przyjechało ponad 1 350 000 gości. Jest to o 54 000 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dodatkowo turyści wybierają miasto na dłużej niż jeden dzień, co ma związek nie tylko z bogatą ofertą turystyczną, ale także wieloma wydarzeniami kulturalno-sportowymi realizowanymi w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029. Najwyższy odsetek turystów odwiedzających Lublin stanowią osoby mieszkające z Mazowsza i Warszawy, ponad 54%. Coraz chętniej odwiedzającymi stają się goście z województwa małopolskiego, 37 tysięcy osób, podlaskiego 33,5 tysiąca i śląskiego 29 tysięcy. Wśród turystów zagranicznych przewagę stanowią mieszkańcy Wielkiej Brytanii, 15 tysięcy, Ukrainy 14,5 tysiąca, Izraela 9700 i Niemiec 8900. To są wydarzenia akademickiego Radia Centrum. Wakacyjna pogoda zachęca do biegania. Czego unikać podczas treningu? Jogging ma poprawiać kondycję, zdrowie i samopoczucie. Źle wypracowane nawyki mogą jednak szybko zamienić ćwiczenia w źródło bólu czy kontuzji. Na najczęstsze błędy zwraca uwagę lekarz Rafał Mikusek, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu NL Sport.
3: Po pierwsze, za dużo i za szybko, brak regularności, czyli najczęściej ci początkowi biegacze starają się przygotować do jakiegoś biegu ulicznego czy biegu długodystansowego w zbyt krótkim czasie, ze zbyt dużą intensywnością treningu. I to, co najczęściej się zdarza, to jest brak regeneracji. Drugi podstawowy błąd to jest brak rozgrzewki i brak rozciągania.
1: Prawidłowa technika biegu ma ogromny wpływ nie tylko na osiągane wyniki, ale także na komfort i bezpieczeństwo. Aby nie przeciążyć organizmu, musimy go słuchać i rozsądnie planować dystanse.
3: Przy bieganiu musimy pamiętać o tym, że musi być czas na regenerację. Najlepiej, gdybyśmy te treningi biegowe przeplatali innymi treningami. I myślę, że jeżeli chcemy się bawić w bieganie, to przede wszystkim musimy pamiętać, że musimy wchodzić w ten cykl biegowy.
1: Dodaje lekarz Rafał Mikusek. Bieganie to najbardziej naturalny trening cardio. By spełnił swoje zadanie, należy jednak wykonywać go ostrożnie.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze raz do prognozy pogody. Aktualnie mamy 39 stopni, a odczuwalna to 38, więc trochę nam się ta temperatura zniża. Ciśnienie atmosferyczne to 1014 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza jest dzisiaj dobra.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 17, a więc rozpoczynamy ostatnią z dzisiejszych godzin audycji. Godzinę szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem jest dziś z Wami Natalia Pyzik. No i tak jak wspominałam, zostanę aż do 18. No i mam nadzieję, że Wy również zostaniecie razem z zespołem KORN. Już teraz kawałek Here to Stay.

12 minut po godzinie 17. No i słuchajcie, 12 sierpnia również będziecie mogli zaobserwować zaćmienie słońca. Słońce, słuchajcie, u nas tutaj na Lubelszczyźnie zostanie zasłonięte aż w 88% podczas właśnie zachodu słońca, więc jeśli macie w planach je oglądać, no to myślę, że idealnym kawałkiem do oglądania tego zaćmienia słońca będzie Black Hole Sun od Soundgarden, które już teraz w waszych głośnikach też możecie usłyszeć.

Kid Rock z kawałkiem All Summer Long na antenie Akademickiego Radia Centrum. No więc tak, lato w pełni zdecydowanie. No i przez to do naszego miasta ciągle napływają nowi turyści. No i słuchajcie, ich liczba wciąż rośnie. No bo najnowsze badania odnotowały właśnie, że w pierwszej połowie 2026 roku odwiedziło nas 1 350 000 turystów, więc ta liczba zdecydowanie ciągle z roku na rok wzrasta. Miejmy tylko nadzieję, że ceny cebularzy w naszym mieście nie wzrosną. We'll be right back.

0: 17.30, a więc zerknijmy sobie po raz ostatni na sytuację na drogach w Lublinie. Pewne utrudnienia wciąż możecie spotkać przy Alei Racławickiej, na Alejach Racławickich i przy Krakowskim Śródmieściu oraz... przy Krakowskim Przedmieściu oraz przy ulicy Lipowej, dalej korki na ulicy Głębokiej, no i oczywiście Aleja Kraśnicka dalej jest zakorkowana tutaj w stronę Konopnicy przy wyjeździe z Lublina ze względu na panujące tam roboty drogowe. No i jeszcze widzę, że Bohaterów Monte Cassino i Głęboka, właśnie też te okolice przy Alei Kraśnickiej są zablokowane. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje o tym, gdzie aktualnie są korki, gdzie były jakieś wypadki na drogach, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
4: Każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja.
5: Centrum.
6: Najwięcej loka w mieście!

0: No i w Fabryce Kultury Zgrzyt pozostajemy, no bo 23 sierpnia wystąpi tam zespół, który w zeszłym roku zawitał już do naszego miasta i zrobił ogromną furorę na festiwalu Rock the Square, czyli Soen, szwedzka grupa prezentująca się, specjalizująca się w progresywnym metalu, tym razem właśnie do Fabryki Kultury Zgrzyt zawita. No i 31 sierpnia na sam koniec przenosimy się do Warszawy, gdzie w klubie Palladium zagra Fear Factory, grupa, która połączyła w swojej muzyce industrial metal z dodatkiem elektroniki. Zagrają właśnie w stolicy, w Palladium, dokładnie 31 sierpnia. Więc jeśli któreś z tych wydarzeń Was zainteresowało, no to oczywiście po więcej informacji oraz bilety na wszystkie wydarzenia odsyłam Was na strony organizatorów koncertów.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

5 minut do godziny 18 nam zostało, a to oznacza, że przyszła pora na pożegnanie. Właśnie minęły nam godziny szczytu, podczas których towarzyszyła Wam dzisiaj Natalia Pyzik. No i zostawiam Was z kawałkiem od Godsmack i do usłyszenia wkrótce.

0: UOKiK nałożył karę na jeden z największych koncernów rolno-spożywczych. O tym za chwilę. Powiemy także o niebezpiecznym odwodnieniu. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Tegoroczne plony nie są najobfitsze, a monopolista nie ułatwia sprawy rolnikom. Spółka Bunch Polska została ukarana na 4 200 000 zł. Firma ta należy do jednego z największych na świecie koncernów rolno-spożywczych. Skupuje, przetwarza i sprzedaje produkty rolne, w tym nasiona roślin oleistych. Ich flagowym produktem jest olej kujawski. Bunch Polska przerzucała na producentów rolnych ryzyko związane ze zdarzeniami o charakterze siły wyższej, między innymi późnymi przymrozkami, gradobiciami, suszami i nawałnicami. Z tego właśnie powodu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na nią karę.
1: Producenci rolni są szczególnie wrażliwymi uczestnikami rynku. Specyfika ich działalności sprawia, że są narażeni na skutki zdarzeń niezależnych od nich, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe. Dlatego przedsiębiorcy nie mogą kształtować umów w sposób, który pozbawia rolników możliwości zwolnienia się z odpowiedzialności za niewykonywanie umowy, jeżeli zachodzą specjalne okoliczności.
0: Mówi Kamila Guzowska z Departamentu Komunikacji UOKiK. Po otrzymanych wcześniej zarzutach spółka niezwłocznie zmieniła stosowane wzorce umów i zaprzestała stosowania zakwestionowanych postanowień. Za współpracę i dobrowolne poddanie się karze otrzymała niższą sankcję. W taką pogodę przypominamy o podstawach. Litr wody może okazać się niewystarczający. Wysokie temperatury sprawiają, że człowiek szybciej traci wodę, a z nią cenne elektrolity. Odrzucenie pragnienia jest już sygnałem ostrzegawczym. Odwodnienie może być postępującym, długoterminowym stanem, na który składa się wiele czynników. Jego objawami są ciemniejsza barwa moczu, suchość w ustach i spadek energii.
2: Minimalną ilością wody, jaką powinniśmy dostarczyć sobie na co dzień, jest 30 ml pomnożone przez naszą masę ciała. Więc jeśli ważymy na przykład 80 kg, powinniśmy wypić w ciągu dnia przynajmniej 2 litry i 400 ml płynów. Ta wartość będzie wzrastać, jeśli podejmujemy aktywność fizyczną, jeśli temperatura powietrza jest wysoka lub w przypadku kobiet, jeśli jesteśmy w ciąży lub karmimy piersią.
0: Mówi Oliwia Poniatowska, dietetyk. Odwodnienie może mieć poważniejsze konsekwencje. Zawał, udar, zakrzepica czy groźny dla życia wstrząs. Najbardziej narażoną grupą są dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby aktywne i osoby pracujące fizycznie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Roztocze ugości miłośników kina. W jego sercu ponownie odbędzie się Letnia Akademia Filmowa. Wydarzenie zagości w Zwierzyńcu po raz 27. Tegoroczny program obejmuje pokazy najnowszych produkcji, ale też klasyków. Przewidziane są również rozmowy z reżyserami, aktorami i scenarzystami. Wśród zaproszonych gości są m.in. Martyna Byczkowska, Maria Wojtyszko i Adam Porębowicz. Nie zabraknie także różnorodnych propozycji muzycznych.
3: To rzeczywiście wyjątkowe święto, bo będzie prawie 150 filmów, 16 sekcji filmowych, kilkadziesiąt spotkań, a do tego to, co wyróżnia nasz festiwal, czyli Letnią Akademię Filmową, to jest fakt, że przed naszymi filmami są wprowadzenia zwane prelekcjami, które nadają kontekst oglądanemu filmowi.
0: Podkreśla Dagmara Molga, dyrektorka festiwalu. Nadchodzącą edycję zainauguruje pokaz najnowszej produkcji Pedro Almodóvara. Gorzkie święta, na publiczność czeka również bogactwo sekcji tematycznych. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w projekcjach w kategorii Austro-Bollywood, Drugie życie filmu czy W parku dziś nikt nie zaśnie. Będą mieli także okazję zobaczyć krótkie metraże. Seanse dla najmłodszych widzów zaplanowano w ramach modułu Król Lew. Od 3 lat festiwal jest również przestrzenią współpracy kulturalnej z miastem Lublin. Dzięki niej tym razem publiczność obejrzy dramat muzyczny Czechowicz 22.
4: W tym roku to będzie produkcja teatralno-filmowa i początek wiąże się z premierą spektaklu, który był pod koniec 24 roku wystawiany w Teatrze Osterwy. Bardzo ciekawy spektakl nie tylko dlatego, że pokazuje postać Czechowicza od jego mrocznej strony, ale przede wszystkim realizacja tego spektaklu była połączeniem z bardzo ważnymi dla tego dzieła elementami filmowymi. Tą adaptację chcielibyśmy, zanim zostanie pokazana telewizyjnie, pokazać w takiej wersji filmowej.
0: Zaznacza Tomasz Rakowski, kierownik Lubelskiego Funduszu Filmowego. Festiwal w Zwierzyńcu potrwa od 9 do 16 sierpnia. Pełny program wydarzenia znajduje się na stronie lovefest.pl.
5: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Kolejna środa i kolejne zmagania pucharowe. Dzisiaj znowu zobaczymy walkę w eliminacjach do Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. W kwalifikacjach do Champions League mamy polskie akcenty. Tymoteusz Puchacz w barwach azerskiego Sabah zmierzy się z pogromcą Lecha Poznań Aarhus. Ten mecz rozpocznie się o 18:30. O 20:00 natomiast Fenerbahce stawi czoła Sturm Graz, w którym szansę na występ będzie miał Filip Rózga. O 20:15 startuje pojedynek Ferencvaros Górnik Zabrze w ramach eliminacji do Ligi Europy.
6: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie. Cieszymy się kolejnego meczu w Europie. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz. Myślę, że jesteśmy w dobrej formie, mentalnie dobrze nastawieni na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce. To było, to już za nami. Patrzymy do przodu i tak jak powiedziałem, jesteśmy pozytywnie nastawieni.
5: Komentował na przedmeczowej konferencji prasowej zawodnik Górnika Erik Janża. Zostajemy przy piłce nożnej, ale wracamy na lokalne podwórko. Górnik Łęczna jako pierwszy reprezentant województwa lubelskiego otworzył zmagania w Pucharze Polski. Zielonoczarni o godzinie 18 rozpoczęli swój mecz z KKS-em Kalisz w ramach rundy wstępnej. Losowanie pierwszej rundy odbędzie się natomiast jutro o godzinie 17:30. W nim brać będzie udział Avia Świdnik oraz Motor Lublin.
7: Na pewno drobinkę zarotuję z zespołem. Na pewno dam niektórym zawodnikom odpocząć. Niektórych trzeba sprawdzić, także niektórzy dochodzą do zdrowia. Mieliśmy parę zawodników kontuzjowanych, także postaramy się ich sprawdzić.
5: Mówił Jurij Szatałow o planach na mecze z KKS-em Kalisz na konferencji po przegranym meczu z Avią Świdnik. A na koniec tenis. Trwają kanadyjskie turnieje ATP 1000 w Montrealu oraz WTA 1000 w Toronto. Wśród nich mamy polskich przedstawicieli. Hubert Hurkacz w ramach 1/32 zagra z Alejandro Tabillo. Jeśli chodzi o kobiety, w turnieju nadal pozostały trzy biało-czerwone reprezentantki. Dzisiaj dwie z nich rozegrają swoje spotkania. O 18:30 Magdalena Fręch zmierzy się z Jessica Pegulą. O 20:00 natomiast ma wystartować pojedynek Magdy Linet z Iwą Jowić.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 37 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
8: Reklama.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Reklama.
13: Akademickie Radio Centrum.
14: Najwięcej joga w mieście.

0: Promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: kawałek It's Working.
1: To działa. To działa już zdecydowanie.
0: Definitywnie
1: i
0: zadziałało.
1: Działa nasza audycja. 4 minuty po godzinie 19:00 zaczynamy kolejne wydanie audycji z roku na rok na antenie akademickiego Radia Centrum. Dziś w studiu, niezmiennie można powiedzieć, jak każdy tydzień, jest ze mną Agnieszka Piechota.
0: A ze mną Jakub Grys.
1: Dzień dobry, witamy
0: wieczór,
1: w ten...
0: Tak.
1: No żar, skwar, tyle mogę powiedzieć o tym, co się dzieje za naszymi oknami.
0: Jest gorąco.
1: Lampa, ale nie będę mówił jak to.
0: No, AZP ma taką piosenkę, chyba umieram, to tak właśnie chyba dzisiaj czujemy.
1: To prawda, zdecydowanie. Ja przypominam tylko, że o naszym formacie generalnie. My robimy małą muzyczną podróż w stronę przeszłości i teraz mamy rok 2010.
0: Tak.
1: Nie pamiętam, co się działo w 2010. Mundial był znowu, jak coś się działo, to zawsze...
0: I tak, malowaliśmy sobie wtedy wszyscy twarze.
1: Tak.
0: Dobra.
1: To pamiętam już mundial. Wuwuzele były, które katowały uszy praktycznie każdego. Ale tak, wracajmy do kwestii najważniejszej, czyli do muzyki i naszej propozycji, bo dziś zaczynamy właśnie klimatami takimi bardzo wakacyjnymi, indie, no i też trochę muzyki psychodelicznej. Pozdrawiamy Krzysztofa Waltera Kronka, bo sporo od naszej muzyki, którą słyszymy dziś, mogłoby się pojawić nawet i jutro.
0: Tak, grzybobrań, to prawda. Teraz jest letnia bryza, W ciągu roku akademickiego jest grzybobranie. Przed chwilą posłaliśmy sobie kawałka It's Working z albumu Congratulations od MGMT i to jest ich pierwszy utwór na drugim albumie.
1: Tak, krążek Congratulations, który już kto przesłuchał ten numer w całości, ten wie, że to jest muzyczna, nie wiem czy rewolucja to dobre słowo, ale kompletna zmiana brzmienia w porównaniu do tego, co się działo na pierwszym krążku, który był bardzo hitowy, ale też bardzo synth-popowy. Natomiast w ramach ich drugiego albumu, no to mamy dużo właśnie muzyki psychodelicznej, muzyki indie, trochę rocka progresywnego. Zresztą my, jak przygotowywaliśmy dzisiejszą playlistę, to zlitowałem się nad Agnieszką, bo chciałem zagrać 12-minutowy utwór Siberian Breaks, ale już daliśmy sobie spokój.
0: Ale tego musimy posłuchać w domu,
1: to
0: proszę.
1: Może w domu.
0: Tego w domu posłuchajmy.
1: Tak, co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Generalnie, tak jak mówiłem, to jest muzyczne w ogóle odejście od tego, co proponowali na pierwszym albumie i co było kwestią intencjonalną, bo panowie z zespołu chcieli pokazać, że oni nie grają muzyki takiej popowej, radiowej, tylko że mają jakieś ambicje artystyczne.
0: No bo ten album jest taki trochę dziwaczny.
1: Jest dziwaczny i to się odbiło w ogóle na ocenach, które były zdecydowanie słabsze w porównaniu do debiutu.
0: No my przechodzimy dalej, bo mamy dzisiaj dla was dużo piosenek. Drugi rzeczywiście trochę słabiej od debiutu poszedł w sprzedaży, ale teraz przechodzimy do twórcy, który w sumie do tej pory jest bardzo popularny. Tame Impala.
1: Zespół, przepraszam, jak to się mawia, Tame Impala to jest oczywiście jednoosobowy projekt Kevina Parkera, ale to jest mem wygrzany już praktycznie w każdej radiostacji, w każdych mediach. Kawałek, jaki sobie sprawdzimy, to jest It Is Not Meant To Be z płyty Inner Speaker. To jest bardzo ciekawy krążek, bo Parker ze swoimi znajomymi nagrywali ten album w wielkiej chacie na plaży, w Australii. No niesamowity klimat w ogóle do nagrywania muzyki.
0: Ale to jest takie wakacyjne też.
1: Jest bardzo wakacyjne, no i czasami brzmi to trochę jak coś, co mógł nagrać John Lennon, tylko że właśnie te 30-40 lat.
0: Tak, ale to właśnie brzmi jak Pink Floyd, jak The Beatles, jakby Pink Floyd i The Beatles mieli dziecko, ale bardziej nowoczesne.
1: Dokładnie.
0: I trochę dojrzało jest alternatywne.
1: Ale masz tutaj zdecydowanie rację, Agnieszka, ale
0: tak,
1: wydaje mi się, że już troszeczkę za dużo zagadaliśmy.
0: Posłuchajmy.
1: Jedziemy.

0: ależ nieprawdopodobny outro, trzeba przyznać tutaj. Tytuł tego kawałka można chyba przetłumaczyć jako Trzymaj Fason, czyli Tighten Up od zespołu The Black Keys. Jeszcze dobrze możecie usłyszeć. Co?
1: Dobrze przetłumaczone.
0: Bardzo dobrze przetłumaczone. Co mogę powiedzieć tutaj? To jest jeden z najlepiej wyprodukowanych albumów, jeżeli chodzi o lata, już chyba dziesiąte, możemy powiedzieć.
1: No tak, 2010. Tak.
0: Jeżeli chodzi oczywiście o muzykę blues rockową, Krążek Brothers oczywiście, to jest szósty album w dyskografii tej formacji. W ogóle to jest tak niezła ciekawostka. Nie wiem, czy sprawdzałeś dyskografię The Black Keys, ale oni w przeciągu 20 lat wydali 14 albumów.
1: O, to jest bardzo dużo.
0: To jest bardzo, bardzo dużo. Mnóstwo muzyki i do tego jeszcze oczywiście mają swoje trasy koncertowe. No, trzeba im przyznać, że to są pracowite, pracowita grupa muzyków.
1: A propos tej piosenki, to ten riff, on jest bardzo charakterystyczny i on powstał w ogóle podczas tego, jak oni sobie zrobili jam session między sobą i sobie po prostu siedzieli, grali. To jest moim zdaniem najfajniejsze, że nie robisz na siłę tych riffów, nie wymyślasz piosenki na siłę, tylko ona sama do ciebie przychodzi i siedzicie i stwierdzacie. To jest takie fajne.
0: Ja mam tylko jeden mały problem z tym kawałkiem, czyli właśnie, że ta końcówka, ona nie jest rozwleczona jeszcze, powiedzmy,
1: no,
0: kolejną minutę.
1: To jest chyba najlepsza część tej piosenki w ogóle, ona jest taka krótka.
0: Tak, warto jeszcze w ogóle dodać kwestię teledysku, czy też dwóch teledysków.
1: No tak.
0: Pierwszy jest oficjalny, który przedstawia pacynkę, dinozaura, który nazywa się Frank i tańczy sobie w ramach tego teledysku, a drugi już bardziej profesjonalny. Ten pierwszy jest zdecydowanie lepszy. Polecam sprawdzić.
1: Tak, to prawda. Dobra, my tak polecamy zawsze te teledyski, ale nie mamy dzisiaj za bardzo czasu, bo mamy tyle muzyki dla was, także przechodzimy dalej. The Suburbs.
0: Podróż w przedmieście, można powiedzieć, z zespołem Arcade Fire. Chyba ich najlepszy krążek w dyskografii, przynajmniej w mojej skromnej opinii.
1: On był w ogóle nagrodzony Grammy chyba.
0: Tak, za album roku. I to się zdecydowanie należy. Ta podróż w stronę przedmieści jest oczywiście, mówię to dosłownie, bo muzycznie album jest formą takiego listu, ani miłosnego, ani też żadnego listu z nienawiścią skierowaną wobec przedmieści, po prostu powrotem do młodości.
1: Tak, on się wychowywał w Houston.
0: Tak, tak. I to jest album, który jest bardzo nostalgiczny w swoim brzmieniu. Nie wiem, co mogę tego jeszcze więcej dodać. To jest muzyka, której trzeba po prostu przesłuchać.
1: No właśnie, także posłuchajmy.

0: Plastic Beach od Gorillaz.
1: Z albumu Plastic Beach oczywiście. Mm-hmm. 2010 rok. To jest w ogóle jeden z ciekawszych numerów pod względem współpracy muzycznej, bo w ramach tego kawałka udziela się nam Mick Jones oraz Paul Simonen, czyli muzycy takiego zespołu jak The Clash. Mm-hmm. W ogóle, nie wiem czy Agnieszka zauważyłaś, jacy goście operują w ogóle na tym albumie, ale to jest propozycja bardzo eklektyczna.
0: Bo górna półka.
1: Górna półka, bo pierwszy kawałek zaczyna się od współpracy z symfonią ze Snoop Doggiem. Później pojawia się Lou Reed albo Marquee Smith. No, jest to album na pewno bardzo ciekawy. Jest ciekawy i możliwe, że też jeden z lepszych, jeżeli chodzi o zespół
0: Tak,
1: Gorillaz.
0: Krytycy generalnie uznają ten album za arcydzieło, a my przechodzimy dalej, bo jeszcze sporo kawałków przed nami. Uwaga, I Can Change za chwilę. Zmiana też trochę nastąpi.
1: Tak, kolejny album od zespołu LCD Sound System, czyli This Is Happening. To się dzieje. Dlaczego taki tytuł? Bo to miał być ostatni album tego zespołu. Histeria jednak pokazała, że to nieprawda. Wydali później w 2017 jeszcze jeden krążek. Album, który był inspirowany muzyką m.in. Bronski Beat, pierwszych albumów Orchestral's Maneuvers in the Dark. No i też ważna jest trasa koncertowa, ostatnia, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o LCD Sound System, bo oni wyprzedali wtedy w całości Madison Square Garden. To niewiele zespołów w ogóle indie potrafi coś takiego wykonać.
0: No bo ludzie myśleli, że to koniec, chciał pójść.
1: No nie był to jednak koniec.
0: Nie był to koniec. No i całe szczęście, bo możemy jeszcze tego nadal słuchać, także moi drodzy, posłuchajmy już teraz IK.

0: za oknami coraz bardziej się ściemnia. No i też można powiedzieć, że ściemniło się na naszej antenie. Kawałek Blackout od zespołu Linkin Park na 98.2 FM. My z Agnieszką rozmawialiśmy, jak przygotowywaliśmy tą dzisiejszą playlistę, że to jest chyba najbardziej niedoceniony album zespołu Linkin Park, czyli A Thousand Suns. A dlaczego? No bo po pierwsze brzmieniowo jest to znowu, może nie rewolucja, ale...
1: To jest eksperymentalny bardzo
0: zdecydowanie mocno. Bardziej eksperymentalny. Dużo muzyki elektronicznej, trochę industrialu, trochę bardziej muzyki, która miała na siebie pomysł. No w końcu album jest projektem koncepcyjnym, który opowiada o koncepcji typowej raczej dla lat 80., czyli o strachu przed wojną nuklearną. No i ja jestem przed ogromnym wrażeniem po prostu słuchając tego krążka. Jak miałem okazję jeszcze raz to sprawdzić i uważam, że to jest topka, jeżeli chodzi o ich dyskografię.
1: Jak mówisz o tym, jakie jest przesłanie tego albumu i jaka jest historia, to jest w sumie idealne, bo ta piosenka na przykład łączy ze sobą industrial, elektronikę i alternatywny rock. Więc to wszystko ma sens w całości. Także polecamy sobie przesłuchać po prostu całego albumu A Thousand Suns i przechodzimy dalej.
0: To klimatu już... No, Agnieszka, ty uwielbiasz
1: Ewo faza. No i kto nie przechodził takiej fazy, ten nie zna życia, no.
0: Ja chyba nie znam życia w takim razie.
1: Żartuję oczywiście, żartuję.
0: Sleeping with Sirens już za chwilę, a tytuł, Agnieszka, to?
1: A teraz nie Paris the Veil? Okej, okay. Dobra, a nie, żartowałam. If I'm James Dean, you're Audrey Hepburn.
0: Klimaty filmowe trochę można
1: trochę
0: powiedzieć.
1: Trochę tak.
0: To jest z albumu With Ears to See and Eyes to Hear. Piękny tytuł, trzeba przyznać. I wydaje
1: jest
0: mi się,
1: piękny.
0: Że możemy to sprawdzić. A później, tak jak mówiłaś, Paris the Veil.
1: Tak, i chciałam tylko powiedzieć, że Kevin Quinn, wokalista tego zespołu, nadal brzmi tak samo dobrze jak w 2010 roku, bo wrócili. Także posłuchajmy sobie, czego słuchałam ja w gimnazjum.

0: Pierce the Veil. Cóż za kawałek.
1: Pozmiatało mnie z papci, tyle mogę powiedzieć.
0: Selfish Machines to bardzo ciekawy album. Generalnie, no jak słychać, typowe emo. Także tutaj nie ma o czym za bardzo mówić, ale generalnie w tym kawałku gości nie śpiewa wokalista z A Day to Remember. Dlatego jest taki mocny wokal.
1: Na pewno ten wokal zapamiętaliśmy na zawsze.
0: Tak.
1: I mówię to poważnie, to nie jest ironicznie. Mówię naprawdę, to jest świetny kawałek. Fenilia.
0: To szok, bo on się zawsze śmieje z tych piosenek.
1: Nie zawsze. Powiedziałem, że to jest bardziej sytuacja 50-50. Ale Pierce the Veil jest na propsie, jak to mawia młodzież.
0: Okej. Okay.
1: I na propsie też jest następny zespół, ale to już chyba w każdej granicy wiekowej, można powiedzieć.
0: To też fakt. Ale jeszcze wracając do Pierce the Veil, to generalnie tekst tej piosence jest o bardzo toksycznym związku. Ale większość też tych zespołów emo tworzyło właśnie takie teksty.
1: Jakoś
0: także
1: przeciągali do siebie te teksty.
0: Tak, no ciekawe.
1: Może to ich wina.
0: Dlatego byli tacy smutni po prostu. Mm. Ale my przechodzimy teraz dalej do zespołu, który już kilka razy pojawiał się w naszej audycji.
1: I jeszcze się pojawi.
0: No na pewno.
1: Na pewno.
0: Album Diamond Eyes.
1: Od zespołu Deftones oczywiście w audycji z roku na rok. Bardzo ciekawa propozycja, jeżeli chodzi o ten zespół, bo przypominamy o tym, że początkowo ich album miał nazywać się Eros, ten projekt z 2008-2009 roku. To się nie ziściło z powodu śmierci basisty ówczesnego, czyli Chi Chenga. No i sytuacja musiała się zmienić taka, że odłożyli materiał z Eros do szufladki i ciekawostka, ostatnio wyciekły materiał z szufladki, można sobie tą płytę przesłuchać, ale chyba to jest niezbyt legalne.
0: No, średnio, tak
1: średnio.
0: Mi się
1: i też mało etyczne, szczerze powiedziawszy.
0: No właśnie. Wybraliśmy dla was piosenkę You've Seen the Butcher i to jest jedna z takich najbardziej sensualnych piosenek, jakie oni kiedykolwiek, ona tak płynie, ja nie wiem, on ma też taki głos i ten bas, Boże, to jest piękna piosenka, ale w ogóle cały album generalnie, bądźmy szczerzy, jest...
1: Dajemy łapkę w górę.
0: Jest o tym, o czym możecie pomyśleć, o czym Deftones mogło napisać cały album, także tak. Teledysk przedstawia taki zespół otoczony setkami królików.
1: Króliki?
0: Tak,
1: nie widziałem tego teledysku.
0: Nie widziałeś tego?
1: Nie.
0: No to musisz to zobaczyć, bo to jest bardzo ciekawe. Ale on tam też strasznie dużo Chino Moreno tam szepcze.
1: I no właśnie dlatego on, jest taki sensualny.
0: Tak, tak, on szepcze, jakby był koło ucha. Także trochę jest
1: to przerażające. Chino koło ucha.
0: No to teraz będziesz miał.

0: Boże, no i dlaczego to się w ogóle skończyło?
1: Siedzimy w studiu wszyscy i myślimy, gdzie jest Chino? Niech będzie za tym łóżkiem.
0: Dlaczego nie jest przy uchu? Dlaczego Chino nie jest przy uchu?
1: You've seen the butcher za nami, drodzy słuchacze. My będziemy powolutku zbierać się do końca naszej dzisiejszej audycji. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy za naszym oknem już widać zachód słońca. Chyba tak, bo za chwilę mamy godzinę 20. No to powiem tak, na zakończenie mamy utwór. Zespół w sumie w całości pasuje właśnie do takiego klimatu zachodu słońca.
0: Masz rację, do zachodu słońca idealne.
1: Kings of Leon, kawałek Pyro z płyty Come Around Sundown. Znowu słońce się pojawia.
0: To jest tak przyjemna po prostu piosenka i jeden z największych przebojów chyba z tego albumu. Generalnie tekst jest o buncie i o wyobcowaniu, co też Kings of Leon często porusza, ale w tak piękny sposób jest to przedstawione, że to jest taka nostalgiczna, piękna, magiczna piosenka właśnie, tak jak Kuba powiedział, idealna do zachodu słońca. Także jeżeli teraz zachodzi słońce, mamy zasłonięte rolety, bo było wcześniej gorąco, ale jeżeli teraz zachodzi słońce, to zazdroszczę wszystkim.
1: No i zachodzi też słońce nad naszą audycją. Będziemy się żegnać. Zapraszamy oczywiście na przyszły tydzień, środa, godzina 19, a z naszej strony to już tyle chyba, co?
0: Tak, przed mikrofonem był Jakub Gryz
1: i Agnieszka Piechota. Do
0: Dziękujemy
1: usłyszenia.
0: Bardzo, za tydzień 2011 rok,
1: oczywiście.
0: Także wysyłajcie swoje propozycje pod 515 515 982, a już teraz Pyro od Kings of Leon.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 20. No a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech. Program, audycję realizuje Mateusz Wiak. Rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe newsy.
1: No i z racji tego, że mamy w większości istotnych serii wyścigowych świata wakacyjną przerwę, to ten segment Motorsportowe newsy będzie dzisiaj trwał nieco dłużej niż zazwyczaj, a rozpoczynamy go od informacji o tym, że Raul Fernandez zostaje w Trackhouse Racing do 2028 roku, oczywiście w serii MotoGP. Hiszpan przedłużył kontrakt z zespołem, który oficjalnie nazywa się Superfile Trackhouse MotoGP Team. Jest to nowa, stosunkowo nowa ekipa w stawce, ekipa amerykańska. Tutaj, co ciekawe, jednym z właścicieli tego zespołu jest amerykański śpiewak, raper, piosenkarz Pitbull. Raul Fernandez będzie jeździł w zespole dalej Trackhouse jeszcze w sezonach 2027 i 2028. Jest on zawodnikiem od samego początku istnienia tego projektu. Ma na koncie kluczowe sukcesy w historii ekipy, zwłaszcza w zeszłym roku. Wywalczył pierwsze podium w sprincie, sięgnął po pierwsze zwycięstwo w wyścigu głównym podczas Grand Prix Australii na torze Phillip Island. Świetną formę utrzymuje również w tym sezonie. No, regularnie melduje się na podium. Jest w pierwszej ósemce klasyfikacji generalnej, bodajże na szóstym miejscu w tej chwili, więc jest to naprawdę dobry zawodnik, dobry kierowca. Co prawda, kiedy w sezonie 2022 Raul Fernandez pojawiał się w MotoGP, no było mówione, że Raul Fernandez jest takim naprawdę gigantycznym talentem, że to jest zawodnik na miarę mniej więcej Marka Marqueza i innych czołowych kierowców. Trochę wydaje się, że ten jakby status Raula Fernandeza, który miał przy początku swojej przygody w MotoGP, nie został do końca spełniony, no bo aż tak świetnym zawodnikiem to on jednak nie jest, ale jest to solidny kierowca i fajnie, że zostaje w ekipie Trackhouse. W tym sezonie między innymi wygrywał sprinty na Mugello i w Assen. No i tak, jeżeli chodzi o ten nowy kontrakt, no to Fernandez wejdzie właśnie z tą ekipą, ze starą ekipą, w nową erę przepisów i technologii MotoGP. Właściciel zespołu Justin Marks, ten główny, podkreśla gigantyczny rozwój i dojrzałość zawodnika, widząc w nim filar drużyny w walce o najwyższe trofea. No co ciekawe, to jest Raul Fernandez jest w tym momencie jednym z bodaj pięciu zawodników w stawce, którzy zostają w zespołach, bo tych, których jeżdżą w tym sezonie, przygotowując się do tego programu, aż sam się zdziwiłem, bo mamy na ten moment z tych oficjalnie potwierdzonych zawodników, no to tak. Marc Marquez zostaje w Ducati, Marco Bezzecchi zostaje w Aprili, Toprak Raskatiolu zostaje w Pramaku, w Elcer Hondzie zostaje Jean Zarco, teraz oficjalnie potwierdzono, że Raul Fernandez zostaje w Trackhouse i tyle. Cała stawka, cała reszta stawki albo zmienia swoje zespoły, albo wypada z MotoGP i w ich miejsce pojawiają się młodzi zawodnicy, więc tutaj tu trzeba też podkreślić, że naprawdę spore zmiany, spore roszady czekają nas również, jeżeli chodzi o składy. No tutaj Raul Fernandez, sporo mówiło się o tym, że popadł w niełaskę szefostwa Aprilia, ale ostatecznie jednak wszystko bardzo dobrze zakończyło się dla 25-letniego Hiszpana. Zostajemy jeszcze przy MotoGP i zostajemy przy zawodnikach z Hiszpanii, bowiem Paul Espargaro zastąpi Mavericka Vinalesa w zespole KTM Tech 3 podczas zbliżającego się wielkimi krokami Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Według oficjalnego komunikatu popularny Top Gun opuści brytyjską rundę ze względu na problemy zdrowotne, a konkretnie naderwanie mięśnia podgrzebieniowego w barku. No jest to kolejny etap czarnej serii, naprawdę czarnej serii Mavericka Vinalesa. No, z urazami i brakiem tempa zmaga się już od zeszłego roku. No, cały czas szuka formy Maverick Vinales. Zatrudnił nawet 5-krotnego mistrza świata, 3-krotnego MotoGP Jorge Lorenzo w ramach takiego trenera mentalnego, coacha. Natomiast no, wszystkie te plany spaliły na panewce. No, Maverick Vinales zalicza fatalny sezon. Od początku rywalizacji zdobył zaledwie kilka punktów, no i częściej jest on widziany na gdzieś tam w szpitalu czy w innym oddziale rehabilitacyjnym niż na torze. No i ma to odbicie w tym, że najprawdopodobniej Mavericka Vinalesa w przyszłym roku nie zobaczymy w MotoGP, a w zasadzie no mówi się, że już na 99,9% Mavericka Vinalesa nie zobaczymy już w przyszłym roku w MotoGP. To była ta cała wojenka pomiędzy Maverickiem Vinalesem a szefem zespołu Tech 3 Ginterem Steinerem oraz szefostwem całego KTM-a, no i ponoć ci do ostatniej chwili byli chętni na jakby utrzymanie tej współpracy z Vinalesem. No w pewnym momencie tą umowę całkowicie zerwali. Pojawiały się gdzieś tam plotki nawet, że Vinales podpisał już kontrakt z KTM-em na przyszły rok, ale po kilku tygodniach KTM poinformował, że ten kontrakt już nie obowiązuje, że pomimo, że jeszcze się nie zaczął, to już przestał obowiązywać. Vinales uciął te plotki, powiedział, że nic takiego nie miało miejsca, no ale cały czas ma pretensje do KTM-a, że cały czas byli tutaj jakby chętni na przedłużenie współpracy, a koniec końców no nie będzie dla niego miejsca na żadnym z motocykli KTM-a. No i w związku z tym, że Maverick Vinales ostatnio prezentuje no słabą formę, no to Hiszpan prawdopodobnie ze stawki wyleci. No tutaj Vinales, no to jest, uważam, wielki zawód też kolejny. No, zapowiadało się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Mavericka Vinalesa. To miał być kolejny wielki talent, kolejny wielki mistrz i trochę tym talentem niespełnionym pozostał Maverick Vinales, jeżeli faktycznie na tym sezonie jego przygoda z MotoGP miałaby się zakończyć. Jeżeli chodzi o Paula Espargaro, który wskakuje na jego miejsce, 35-letni weteran, no nie ukrywa co prawda no mieszanych uczuć. No, jest zawodnikiem testowym KTM-a, żałuje pecha swojego rodaka, no ale cieszy się z szansy ponownego powrotu do rywalizacji w królewskiej klasie. No i zobaczymy, jak Paul Espargaro, czyli zawodnik, który w przeszłości miał okazję reprezentować barwy chociażby fabrycznej Hondy, jak Paul Espargaro będzie sobie radził. Nie wiadomo, jak długo Espargaro będzie zastępował Vinalesa. No, być może to nie skończy się tylko na rundzie na Silverstone, a przez kilka następnych wyścigów Espargaro będzie jeździł tutaj w barwach zespołu Tech 3 KTM. Wracamy jeszcze do Formuły 1. Przechodzimy w zasadzie ze świata MotoGP do świata Formuły 1, a mianowicie do informacji, że Tor Hockenheim na poważnie włączył się do walki o powrót do kalendarza. Niemcy podejmują poważne starania, aby po latach przerwy wrócić do kalendarza F1. Przypomnijmy, że niemieckie tory pożegnały się z F1 w 2020 roku po wyścigu na Nürburgringu. I to tak naprawdę był wyścig trochę nieplanowany. To nie było wtedy Grand Prix Węgier, tylko to było wtedy Grand Prix Eiffelu. To był taki Grand Prix Węgier, Grand Prix Niemiec oczywiście, tylko to było Grand Prix Eiffelu na torze Nürburgring, wyścig zorganizowany awaryjnie ze względu na pandemię, a tak naprawdę to Grand Prix Niemiec pożegnało się z kalendarzem już w 2019 roku, w tym pamiętnym, co tu dużo mówić, wyścigu, w którym no, Robert Kubica wywalczył swój jedyny punkcik dla Williamsa wtedy po karach i no, mówiąc krótko, pokazał George'owi Russellowi już wtedy, gdzie jego miejsce oczywiście, z przymrużeniem oka. No, Stefano Domenicali potwierdził wstępne rozmowy z władzami Toru Hockenheim, podkreślając, że kluczowe w tym procesie będą odpowiednio duże nakłady finansowe. No, przełom tutaj, przełomem dla Hockenheimu i jego ambicji do organizowania MotoGP okazało się przejęcie obiektu przez nową grupę inwestorów oraz zaplanowane inwestycje o wartości aż 250 milionów euro. W ramach modernizacji do 2030 roku ma powstać m.in. nowy hotel oraz centrum Motor World. Dodatkowym atutem dla tej kandydatury jest fakt, że obok Mercedesa w stawce mamy już od tego sezonu drugiego niemieckiego producenta, a więc Audi. Domenicali zaznaczył, że Formuła 1 po raz pierwszy od dawna widzi realną szansę na długotrwałą współpracę z niemieckimi promotorami, no jednak obiekt musi przejść tą modernizację, no i jak przejdzie, no to zobaczymy. Tor Hockenheim, legendarny obiekt, Grand Prix Niemiec, no legendarne Grand Prix będące w F1 przez wiele, wiele lat, aż szczerze powiedziawszy, tak też tutaj siadając do tego programu, no byłem w delikatnym szoku, że Niemcy, czyli kraj tak zasłużony, jeżeli chodzi o motorsport, o Formułę 1, no przecież zespół Mercedesa, no to jedna z największych marek, jeżeli chodzi o motorsport, Audi też tutaj się pojawia, ma też Porsche, wielu legendarnych zawodników, a już od dobrych kilku lat nie ma Grand Prix Niemiec w kalendarzu Formuły 1. To jest aż takie no dosyć szokujące. No ale pojawiła się szansa, że właśnie ten Tor Hockenheim, który ja osobiście bardzo lubię, będzie mógł do stawki wrócić. No ale tutaj te perspektywy są dosyć odległe. Mówi się, że te potrzebne, że Tor będzie po tych potrzebnych modernizacjach najwcześniej w 2030 roku i to właśnie wtedy dopiero będzie można realnie myśleć o tym, żeby niemiecki obiekt i w ogóle Grand Prix Niemiec do kalendarza F1 powróciło. No tak czy siak sporo się dzieje, jeżeli chodzi o te wszystkie kalendarzowe nowości w Formule 1. O reszcie z tych nowości zarówno kalendarzowych w Formule 1, jak i innych powiemy sobie po krótkiej przerwie. Program Hot Lap powróci niebawem.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lab, wracamy do Akademickiego Radia Centrum, no i wracamy do segmentu Motorsportowe Newsy. Dużo testowania w trakcie wakacyjnej przerwy. No, tuż przed tą przerwą, tuż po tym ostatnim wyścigu o Grand Prix Węgier, zespoły Formuły 1 jeszcze na ten odpoczynek się nie udały, bo organizowały na różnych torach świata intensywne jazdy. Najwięcej tego było na torze właśnie na Węgrzech, na Hungaroringu. Bo tutaj Aston Martin, Audi oraz Alpine pomagały firmie Pirelli w testowaniu ogumienia przygotowywanego z myślą o sezonie 2027. No tutaj najwięcej tych kółek testowych zrobił Aston Martin. Brytyjczycy wykorzystali ten czas na torze na dosyć efektywnie, bo zorganizowali drugi i ostatni regulaminowy w tym roku dzień filmowy. Najważniejszym punktem jazd na Węgrzech był jednak w przypadku Astona Martina wyjątkowo istotny test jednostki napędowej. Inżynierowie Hondy postanowili sprawdzić w warunkach torowych kluczowe poprawki silnika, które mają oficjalnie zadebiutować podczas Grand Prix Holandii na torze Zandvoort, czyli pierwszej rundy po wakacyjnej przerwie. Japoński producent chciał upewnić się co do niezawodności i wydajności zmodyfikowanego agregatu przed drugą częścią sezonu. Aston Martin nie ujawnił oficjalnie, kto zasiadał za kierownicą bolidu podczas prób nowej specyfikacji. Bardzo wiele wskazuje jednak na Jacka Crawforda. Amerykanin reprezentował wcześniej Astona w wielu sesjach testowych Pirelli, no i wygląda również na to, że to na jego barki spadło odpowiedzialne zadanie pierwszego torowego testu nowego silnika Hondy. Ja bardzo jestem ciekaw, jak ten Aston Martin będzie się spisywał po tych poprawkach, bo już, jak mówiliśmy sobie już na Węgrzech, na Hungaroringu, bardzo duże poprawki Aston Martin wprowadził, jeżeli chodzi o aerodynamikę. To niektórzy mówili, że to nawet był bolid B, AMR26 w wersji B. No i widać było tą poprawę. No tutaj Fernando Alonso wszedł do Q2, tak czystym tempem. W wyścigu też tam było bodajże 13 i 14 miejsce. No to biorąc pod uwagę, jak to wyglądało we wcześniejszych wyścigach, gdzie no niemal zawsze Aston Martin gdzieś tam był zdecydowanie z tyłu, przegrywając nawet z debiutującym Cadillaciem, no to był dosyć spory progres, jeżeli chodzi o tempo. No i jeżeli faktycznie, no i mówiło się właśnie, że na tym Hungaroringu wciąż największe straty Aston Martin notował na prostych, bo już aerodynamicznie wyglądało to całkiem nieźle. Adrian Newey odrobił pracę domową. No i jeżeli tutaj jeszcze ekipa silnikowa w Sakurze dorzuci jeszcze trochę koni mechanicznych do jednostki napędowej, no to kto wie, czy Aston Martin nie stanie się taką jedną z wiodących sił środka stawki. Może tutaj już za daleko trochę idę z prognozami, no ale ja bardzo bym sobie życzył tego, żeby Aston Martin i Fernando Alonso o coś więcej jeszcze w tym sezonie powalczyli, a i też to dawałoby jakiś tam dobry prognostyk na przyszłość, no bo może Aston Martin gdzieś tam dołączyłby nawet w przyszłym roku albo za dwa lata do czołówki, no bo jak wiemy, im więcej zespołów w czołówce, tym ciekawiej w Formule 1. Równoległe jazdy przeprowadził również McLaren. McLaren z kolei udał się na tor Portimao ze swoją konstrukcją z 2023 roku, aby dobrze poznać i sprawdzić tamtejszy obiekt. No, Portimao wraca już w przyszłym roku do kalendarza Formuły 1, będzie z powrotem Grand Prix Portugalii. Jeżeli chodzi o to, kto jeździł, no to tutaj jeździli ci etatowi zawodnicy, a więc Lando Norris i Oscar Piastri. Jeździł także junior McLarena, aktualny mistrz Formuły 2, więc Leonardo Fornaroli. No, jakby zarówno dla Piastriego, jak i dla Fornarolego to były pierwsze w karierze okrążenia pokonane na tym wymagającym torze, takim obfitującym w przewyższenia. Nawet niektórzy mówią, że to jest takie trochę mini spa. No, jest to bardzo ciekawy tor i bardzo ciekawie, bardzo fajnie, że Portimao wraca do kalendarza. No i ciekawe jest to, że McLaren nawet tym, tą starą konstrukcją, zupełnie całkowicie różniącą się od tego, co mają do dyspozycji obecnie, chciał sobie potestować na tym wymagającym obiekcie. Nie był to jednak koniec jazd. No, jeżeli chodzi o zespoły Formuły 1, Haas również organizował jazdy demonstracyjne zeszłorocznym z kolei bolidem. No i tutaj jeżdżono na torze Fuji. Mimo opadów deszczu lokalni kibice licznie zjawili się na trybunach, by podziwiać w akcji. No i tutaj takie nazwiska dosyć mniej znane dla fanów Formuły 1. Shu Tsuboi oraz Nirei Fukuzumi. To byli zawodnicy japońscy, którzy testowali tego Haasa na torze Fuji. No więc na kilku, mimo że przerwa wakacyjna się rozpoczęła, to na kilku torach w kilku krajach zespoły F1 całkiem sporo sobie pojeździły. Znamy również coraz więcej konkretów na temat Grand Prix Bahrajnu w Malezji. No tak, jest tutaj dosyć, ta dosyć interesująca sytuacja kalendarzowa. Przypomnijmy, no ze względu na to, że mamy sytuację, jaką mamy na Bliskim Wschodzie, kwietniowe Grand Prix Bahrajnu i Grand Prix Arabii Saudyjskiej zostały odwołane. No Bahrajn bardzo chciał zorganizować wyścig F1 w tym roku. Mówiło się nawet, że Grand Prix Bahrajnu ma zostać gdzieś tam w kalendarzu wciśnięte w drugiej połowie sezonu, no ale na Bliskim Wschodzie znowu zrobiło się nieciekawie, znowu zrobiło się niebezpiecznie, no i Bahrajn postanowił dokonać takiej bardzo ciekawej operacji, mianowicie Federacja Bahrajnu dogadała się z Malezją i Grand Prix Bahrajnu zostanie rozegrane na malezyjskim torze Sepang, to będzie 2-4 październik. Pomiędzy Grand Prix Azerbejdżanu a Grand Prix Singapuru zostanie wciśnięte to Grand Prix Bahrajnu na torze Grand Prix Bahrajnu w Malezji. No, w każdym razie to będzie wyścig w Malezji, ale będzie nazywał się Grand Prix Bahrajnu w Malezji. No tak. Kibice przez moment liczyli na widowiskowy wyścig nocny. Władze toru szybko rozwiały nadzieje. Sesje będą odbywały się w ciągu dnia. Zamieszanie w aplikacji F1 wynikało z błędu technicznego. Dla europejskich kibiców oznacza to wczesne poranki, no bo niedzielny wyścig wystartuje już o godzinie 9 czasu polskiego, a więc gdzieś tam w niedzielę do porannej kawki będzie sobie można pooglądać rywalizację na torze Sepang. I tutaj kolejna ciekawostka. Rząd Bahrajnu będzie w pełni finansował to wydarzenie. Pokryje opłatę licencyjną oraz organizację zawodów. Z tego powodu to właśnie strona bahrańska podejmie ostateczną decyzję dotyczącą cen biletów na to wydarzenie. Szef toru Sepang zapowiedział jednak, że będzie walczył o jakieś zniżki dla lokalnych kibiców. Koszty przygotowania obiektu całej operacji zostaną podzielone między obie strony. Malezyjczycy liczą na potężny zastrzyk finansowy dla gospodarki swojego kraju. No może on przynieść zysk przekraczający nawet miliard ringgitów, a więc tej waluty malezyjskiej. Jeżeli chodzi o Formułę 1 na torze Sepang, no to królowa sportów motorowych wraca na ten tor po 9 latach nieobecności. Od razu wzbudza gigantyczną popularność. Władze obiektu przyznają, no, że obecna fala popularności Formuły 1 ułatwia sprzedaż biletów i promowanie wydarzenia znacznie bardziej niż w przeszłości. Ostatni raz Formuła 1 na torze Sepang ścigała się w 2017 roku. Wygrał wtedy Max Verstappen. To był tor zresztą, na którym całkiem nieźle historycznie radził sobie Red Bull. Jest to bardzo lubiany tor przez zarówno kierowców, jak i kibiców. No to kolejny taki obiekt tutaj właśnie po torze Hockenheim, który ma swoje miejsce już w historii. No i jest to już taka w momencie, w którym gdzieś tam na przestrzeni 20, na przełomie 20 i 21 wieku Formuła 1 rozpoczęła swoją ekspansję gdzieś tam w te, powiedzmy, bardziej egzotyczne kraje, to właśnie Malezja była jednym z tych pierwszych, do którego F1 zawitała właśnie na Tor Sepang. Bardzo fajny, ekscytujący obiekt z wieloma prostymi, z wieloma ekscytującymi zakrętami. Jest takie bardzo fajne flow podczas jeżdżenia po torze Sepang. No i ja jestem osobiście bardzo zadowolony, że Formuła 1 wraca na ten obiekt. Nawet jeżeli nazwa tego Grand Prix będzie dosyć dziwna, no to emocje powinny być całkiem spore. No to jedyny znak zapytania to są te obecne regulacje, które nie do końca sprzyjają jazdom na długich prostych. No ale i mimo wszystko cały czas trzymamy kciuki, żeby było jak najlepiej. Ten wyjątkowy weekend będzie dla Malezji idealnym testem sprawdzającym, no czy Malezja jest gotowa do powrotu królowej sportu motorowego, no bo ewidentnie władze Malezji mają na to ochotę. Nie jest to jedyna możliwa roszada w kalendarzu F1 w tym sezonie, no bo jak doskonale wiemy, wciąż w kalendarzu zostały jeszcze dwa wyścigi na Bliskim Wschodzie. Kalendarz, cały sezon ma kończyć się Grand Prix Kataru oraz Grand Prix Abu Zabi. Obie te rundy z oczywistych względów cały czas są pod znakiem zapytania, czy w ogóle uda się je rozegrać. No i tutaj się toczy walka o to, czy w ogóle będziemy na tych torach jeszcze jeździć w tym sezonie. Mówi się, że 21 to jest takie absolutne minimum, jeżeli chodzi o obecne umowy telewizyjne, jakie Formuła 1 ma podpisana. Już dwie rundy wypadły, jedna wróciła, no ale jeżeli dwie kolejne wypadną, no to będzie właśnie ta liczba 21. Jeżeli będzie ich mniej, no to Formuła 1 będzie musiała jakieś tam potężne kary finansowe płacić za niedopełnienie obowiązków ze stacjami telewizyjnymi, więc no tutaj bardzo duża jest walka o to, żeby albo na torach w Katarze i w Abu Zabi pojeździć, albo może, żeby zorganizować jeszcze jakieś zastępstwo, jak to, co będzie działo się na torze Sepang. Tak czy siak, to raczej nie jest jeszcze koniec zmian w kalendarzu na ten sezon. Nicolas Tombazis, przedstawiciel FIA do spraw bolidów jednomiejscowych, odniósł się do mocnej krytyki obecnych przepisów technicznych płynącej ze strony kierowców, ale również ekspertów, kibiców oraz oczywiście programu Hot Lap. No, niezadowolenie zawodników przybrało na sile, zwłaszcza po wyścigach na Silverstone i Spa. Mocno uwypukliły one wady nowych regulacji. Greg przyznał, że to jest bardzo ciekawe. FIA doskonale zdała sobie sprawę z nadchodzących problemów już w 2024 roku. A więc dwa lata niemalże przed startem obecnego sezonu próbowali już wtedy wprowadzić jakieś poprawki, mieli jednak związane ręce przez skomplikowany system zarządzania w Formule 1. Wszelkie kluczowe zmiany wymagały bowiem zgody władz serii oraz aż 4 z 5% silnikowych. Porozumienie to miało chronić interesy wszystkich uczestników, w tym wchodzącego do stawki Audi. Ograniczyło jednak możliwości jakiekolwiek FIA. W efekcie brak wymaganej większości głosów po stronie dostawców jednostek napędowych zablokował wcześniejsze korekty w regulaminie. Tombazis nie krył rozczarowania faktem, że dyskusje nad pakietem zmian przesunięto dopiero na lata 27 i 28. Zaznaczył, że pomimo mankamentów nowych bolidów samo widowisko na torze nie ucierpiało. No tutaj możemy tutaj polemizować z Nicolasem Tombazisem, czy aby na pewno widowisko na torze nie ucierpiało. No fakt faktem, no pojawiają się całkiem ciekawe tutaj informacje, że o tych różnych wadach i problemach FIA wiedziała już 2 lata temu. Już 2 lata temu próbowali zrobić z tym porządek. Jak przypomnimy przypomnimy sobie, no to faktycznie były jakieś tam wypowiedzi Mohameda Ben Sulayema, czy może by nie przesunąć tej rewolucji tej tegorocznej, żeby przedłużyć tą poprzednią generację, żeby coś innego wprowadzić. Było, działo się to wszystko gdzieś tak właśnie mniej więcej 2 lata temu, więc wszystko by to się pokrywało, no ale te większe zmiany zostały zablokowane przez producentów silników, a więc no tutaj ciekawe informacje dochodzą. Jednocześnie wpisuje się to w coś, o czym opowiadamy już od kilku miesięcy, że te nowe regulacje techniczne są takim trochę gorącym kartoflem, no i wszyscy trochę przerzucają sobie tą odpowiedzialność na innych za wprowadzenie tego. FIA mówi, że to producenci silników mówią, że to Formuła 1 i FIA, Formuła 1 mówi, że to kto inny. No nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za wprowadzenie tych, no mocno kontrowersyjnych, delikatnie mówiąc, przepisów. No tak czy siak, jest jak jest. Działacz podsumował, że głosy kierowców są bardzo ważne, no i FIA musi jednak dbać przede wszystkim o emocje i dobro fanów, a więc ciekawe informacje, sporo ciekawych newsów pojawiło się ze świata motorsportu. Ten segment newsowy na tym kończymy. Program Hot Lap wróci jeszcze po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lab w Akademickim Radiocentrum, no i przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: No a w segmencie Inne serie zapowiemy nadchodzące Grand Prix Wielkiej Brytanii MotoGP. Największa, najważniejsza seria wyścigów motocyklowych wraca po wakacyjnej przerwie, a więc kierowcy Formuły 1 na tą wakacyjną przerwę się udali, zawodnicy MotoGP już z niej powoli wracają. Jeżeli chodzi o Grand Prix Wielkiej Brytanii, no to podczas ubiegłorocznej edycji, no byliśmy świadkami ostatniej realnej szansy, jak do tej pory Fabio Quartararo na wygraną. Awaria w motocyklu Yamahy brutalnie odebrała jednak Francuzowi marzenia o wygranej, a ze swojego pierwszego triumfu w barwach Aprilii mógł cieszyć się wówczas Marco Bezzecchi. Włoch również w tym roku wymieniany jest w gronie faworytów, no ale ostatnia czarna seria zakończona tym wypadkiem i złamaniem obojczyka podczas kwalifikacji na Sachsenringu mówi, że no może być z tymi szansami naprawdę ciężko. No lider klasyfikacji generalnej Jorge Martin po mocnym otwarciu sezonu także złapał lekką zadyszkę. Nie osiąga wyników na miarę oczekiwań. No w ostatnich dwóch, trzech rundach był wręcz najwolniejszą Aprilią. Zawodnicy między innymi Trackhouse'a, więc Raul Fernandez oraz sensacja ostatnich wyścigów Ai Ogura wydawali się od niego mocniejsi. No mimo wszystko jest na fotelu lidera, jest tym numerem jeden klasyfikacji generalnej i na Silverstone będzie chciał to utrzymać. Jeżeli chodzi właśnie o tych, którzy będą chcieli mu te wszystkie plany pokrzyżować, no to zdecydowanie wicelider klasyfikacji generalnej, zawodnik ekipy Trackhouse, Japończyk, młody Japończyk, Ai Ogura, bardzo regularny zawodnik, człowiek, który jest takim, no mówię, moim zdaniem to jest taka największa sensacja chyba tego sezonu. No wiedzieliśmy, że Ai Ogura jest mocny, no ale poziom, na który wdrapał się w ostatnich kilku tygodniach, jest absolutnie wybitny. No jest to drugi zawodnik pod względem zdobytych punktów w stawce w ostatnich czterech wyścigach po Marku Marquezie. No i właśnie ten Mark Marquez, 18 punktów tylko straty do lidera klasyfikacji generalnej Jorge Martina. Marquez też jest, no tutaj jak zawsze, bardzo, bardzo groźny, jeżeli chodzi o walkę o jakiekolwiek trofea. Wydaje się, że Marquez już z tymi gigantycznymi problemami, na które napotkał na początku sezonu, trochę się z nimi już uporał, poczuł krew, no i wyprzedził Marco Bezzecchiego, który jest czwarty, tak jak mówiliśmy. Dalej Fabio Di Gianantonio, Raul Fernandez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, no i za Pecco Bagnaia już te różnice są całkiem, całkiem duże. Jeżeli chodzi o te zmiany kadrowe jeszcze tutaj, no to Fermina Aldeguera, który dalej nie uporał się z kontuzją kręgosłupa, której nabrał się jeszcze w Holandii. Fermina Aldeguera zastąpi Iker Lekuona, więc aktualny wicelider klasyfikacji generalnej serii World Superbike. Jeżeli chodzi o zmianę w KTM-ie, no to mówiliśmy już wcześniej, Mavericka Vinalesa w ekipie Tech 3 zastąpi powracający do stawki 35-letni Paul Espargaro, z kolei w LCR Hondzie cały czas liżącego rany po tym brutalnym wypadku i brutalnej kontuzji kolana w trakcie Grand Prix Katalonii, Joana Zarco zastąpi bohater lokalny, a więc Cal Crutchlow. Zawodnik już po 40, więc mało kto spodziewał się, że jeszcze Cal Crutchlow będzie miał okazję po to, że Silverstone pojeździć motorem MotoGP w trakcie oficjalnego weekendu wyścigowego, a tu proszę, jaką niespodziankę miała kariera jeszcze dla Cala Crutchlowa. No jeżeli chodzi właśnie o te oczekiwania, no to jest tor, który powinien teoretycznie sprzyjać Aprilii, jest zupełnie inny niż Sachsenring, no ale właśnie ci zawodnicy przede wszystkim fabrycznej Aprilii trochę w ostatnim czasie stracili impet. Mówiliśmy, że Jorge Martin trochę tego impetu stracił, no w ostatnich trzech wyścigach miejsca w głównych wyścigach piąte, trzecie, dziewiąte. Marco Bezzecchi, czyli człowiek, który rozpoczął sezon w ogóle od trzech wygranych, był jeszcze w maju zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej, no i wydawało się, że pewnie zmierza po mistrzostwo. W ostatnich trzech wyścigach głównych nie zdobył ani jednego punktu. Była właśnie dodatkowo jeszcze ta kontuzja podczas kwalifikacji do Grand Prix Niemiec. Szczęście w nieszczęściu, że było to podczas ostatniego weekendu przed wakacyjną przerwą. No i przyjedzie do Silverstone Marco Bezzecchi, no ale wiadomo, świeżo zakończona rehabilitacja. Nie wiadomo, w jakiej formie będzie Bez. No bezpiecznie twierdzić, że no nie będzie to najlepszy możliwy Marco Bezzecchi, a tylko taki Marco Bezzecchi będzie w stanie powstrzymać, no właśnie, tak jak mówiłem, Marka Marqueza, legendę MotoGP, 9-krotnego mistrza świata, 7-krotnego mistrza MotoGP, zawodnika absolutnie... Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, jednego z najlepszych w historii. Gościa, który poczuł krew, wygrał 3 z 4 ostatnich wyścigów. Jest już trzeci w klasyfikacji generalnej. Wcale nie ma dużych strat do Jorge Martina. No i myślę, że no tutaj ten Marc Marquez będzie wyjątkowo, wyjątkowo groźny. O Aju Ogurze już wspominałem. Fabio Di Gianantonio też będzie chciał się odbić. Stracił pozycję tego najmocniejszego zawodnika na Ducati w stawce. No ale jego strata do Marqueza wciąż nie jest duża. Strata do lidera klasyfikacji generalnej Jorge Martina to wciąż tylko 24 punkty, więc jak najbardziej Fabio Di Gianantonio wciąż liczy się w walce o zwycięstwo. No w tej walce o zwycięstwo oczywiście w Mistrzostwach Świata, jeżeli chodzi o zwycięstwo na Silverstone, no tutaj Raul Fernandez, Pecco Bagnaia również będą brani pod uwagę. No i bardzo ciekawie zapowiada się ten wyścig. Ciekawe, który z tych dominujących dwóch w stawce w tej chwili, dwóch włoskich dostawców motocykli, czy Aprilia, czy Ducati będzie na tym torze mocniejsza. Patrząc na to, jak to wszystko wyglądało w poprzednich wyścigach, no to układ toru Silverstone, bardzo ekscytującego, legendarnego toru w Wielkiej Brytanii, bardziej raczej będzie sprzyjał motocyklom Aprili. No ale wiemy, że MotoGP nie takie już nam szykowało niespodzianki. Wszystko zapowiada, że Aprilia będzie mocna, może się okazać, że tutaj na przykład pierwszy rząd zajmą zawodnicy i całe podium zajmą zawodnicy Ducati. Takie rzeczy też już w przeszłości widywaliśmy w królowej wyścigów motocyklowych. Tak czy inaczej zapowiada się bardzo ekscytująca walka o tytuł. Mamy wciąż kilku mocnych kandydatów. Najmocniejszy, mimo że nie jest liderem klasyfikacji generalnej, no to najmocniejszy wciąż wydaje się Marc Marquez. No, jest to człowiek, który wygrał już 3 wyścigi, 3 razy stał na podium, no... W tych sprintach też trzaska całkiem niezłe punkty. Miewa szczęście, więc no tutaj ja stawiam jednak mimo wszystko na Marka Marqueza, chociaż nie obraziłbym się, gdyby jednak ktoś mnie zaskoczył. No, gdyby Ai Ogura wygrał, albo Marco Bezzecchi dokonał rzeczy wielkiej, czyli po tym okropnie wyglądającym wypadku wrócił błyskawicznie i od razu wygrał. To też byłoby takie dosyć mocne i ważne dla psychiki włoskiego zawodnika. No, wiemy, ostatnie tygodnie przed przerwą wakacyjną układały się dla Beza po prostu koszmarnie. Cały czas coś szło nie po jego myśli. No i gdyby takim mocnym akcentem wrócił, na pewno byłoby to dla niego dobre. Kilku zawodników jest na fali, kilku zawodników potrzebuje, żeby na tą falę znów wskoczyć. Zapowiada się więc bardzo ekscytujące Grand Prix Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o harmonogram, no to tutaj z racji na różnicę czasu ze Zjednoczonym Królestwem będzie trochę różnicy względem tego, jak to dosyć do tej pory wyglądało w Europie. O 12.50 dopiero w sobotę rozpoczną się kwalifikacje, o godzinie 17 sprint MotoGP, natomiast już w niedzielę nieco bardziej klasycznie główny wyścig rozpocznie się o godzinie 14. No i teraz na koniec przechodzimy do segmentu
0: Gwiazdy Jutra.
1: No a tutaj porozmawiamy sobie jeszcze przez chwilę na temat Tymka Kucharczyka. Ma on przed sobą 4 ostatnie wyścigi sezonu Indy Next. Cały czas jest w grze o tytuł mistrzowski tej serii. Nie ma dużych strat. Tak, liderem cały czas jest Nikita Johnson, człowiek, który jest niezwykle w tym sezonie regularny. Wiceliderem ze stratą 451 punktów ma, nawiasem mówiąc, Nikita Johnson. Zaledwie punkt traci do niego Enzo Fittipaldi, człowiek, który wygrał najwięcej wyścigów w tym sezonie Indy Next oraz zespołowy partner w HMD Motorsport Tymka Kucharczyka, Brazylii. No i Tymek jest właśnie na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej Indy Next, 426 punktów, 24 oczka traci do Fittipaldiego i 25 do Johnsona. Do końca sezonu zostało jeszcze 4 wyścigi, sporo punktów jest jeszcze do zdobycia, no ale nie może sobie już Tymek Kucharczyk pozwolić na takie wyścigi jak chociażby ostatnio w Nashville, gdzie no tutaj zaledwie 18 miejsce było, sporo tych punktów stracił, a na przykład właśnie Nikita Johnson na torze w Nashville był drugi, no i stąd ta strata całkiem spora, większa niż była, pojawiła się po stronie Tymka Kucharczyka. Kucharczyka, który wygrał jeden wyścig już w tym sezonie Indy Next, stawał na podium raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiokrotnie, a więc całkiem niezły jest ten sezon, rewelacyjny jest ten sezon Tymka Kucharczyka, ale niestety w ostatnim czasie można było natrafić na takie wypowiedzi całkiem martwiące od Tymka, że wcale nie jest pewne, czy będzie miał budżet, żeby w tych ostatnich wyścigach pojechać, że ponoć ta kasa od sponsorów jest już uszczuplona, no i nie wiadomo, czy uda się Tymkowi zebrać budżet. No do tej pory nie mieliśmy informacji, że miałby być z tym jakiś gigantyczny problem, więc miejmy nadzieję, że wszystko się udało, miejmy nadzieję, że reprezentant Łodygowic będzie startował w tych ostatnich czterech rundach, że no ten rewelacyjny debiutancki sezon Kucharczyka w Stanach Zjednoczonych będzie w stanie pojechać do końca, bo wciąż Polak ma realne szanse, żeby wygrać serię Indy Next. No, zwycięzca serii Indy Next zostaje takie małe stypendium i dużo łatwiej jest mu znaleźć fotel w IndyCar, co pokazuje chociażby przykład Denisa Haugera, więc zeszłorocznego mistrza Indy Next, który z powodzeniem ściga się w tej chwili w głównej serii w tym sezonie IndyCar, a więc tutaj spore są możliwości w Stanach Zjednoczonych przed Tymkiem Kucharczykiem i miejmy nadzieję, że będzie w stanie te możliwości Tymek wykorzystać. Przed Tymkiem, jak i całą stawką, Indy Next wyścig na torze w Portland, w Oregonie, tym w Oregonie, a nie w Maine. Portland International Raceway. Całkiem ciekawy obiekt, bardzo szybki. Sporo prostych, szybkie zakręty, mało wolnych szykan. W zasadzie tylko jedna szykana. Pierwsza jest trochę wolniejsza. Tutaj dużo szybkich zakrętów. Jest to obiekt, który Tymek Kucharczyk lubi, tego typu tory, więc miejmy nadzieję, że spisze się jak najlepiej. No bo potem zostaje tylko owal w Milwaukee, a no te owale, no to jest chyba ten element kunsztu Tymka Kucharczyka, w którym on ma największe braki w stosunku do zawodników amerykańskich, no z dosyć oczywistych powodów, oraz na sam koniec sezonu

0: ślad. Podpisz, że to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.